pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Xavi Romeo w RMF Max o poranku poleca, żeby latać wysoko i my też wam to polecamy. Wtorek to jest dobry dzień, żeby dobrze polecieć.
1: No zawsze. I mordeczki, przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki na rano i okazuje się, że wiecie po co się trzyma tak ręce z tyłu? Tak chodzisz, tak zaplecione masz, tak ludzie chodzą. Okazuje się, że potrzebują pauzy, żeby się zwolnić, żeby przemyśleć pewne sprawy.
2: Czyli jak widzisz kogoś, kto trzyma ręce z tyłu za plecami, to są dwie opcje. Albo ma pauzę, albo ma 30 lat.

0: Solidny numer na ten czas. To jest Italo Disco w RMF Max.
1: Nikt nie wiedział, ale wszyscy tego potrzebowaliśmy. Italo Disco w RMF Max. No właśnie, otworzyliście szeroko oczy, czy jeszcze takie półprzymknięte?
2: No ja szczerze przyznam, że ja to już jestem od dawna pobudzony, bo ja nigdy nie wstaję na ostatnią chwilę.
0: Dlatego pytamy was o waszą sytuację. Jak to wygląda, kochani? Czy śpicie do ostatniej sekundy i wypad? Czy jednak wstajecie wcześniej i się ogarniacie?
1: Jak... Ja wstaję i się ogarniam.
2: A Mateuszko wygląda, jakby właśnie spał w opakowaniu i dopiero co przyszedł do roboty.
0: Ja jestem zawsze gotowy, żeby zaoszczędzić jak najwięcej na spaniu.
2: Więc jak sytuacja wygląda u ciebie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo wyślij nam wiadomość przez Instagrama. Tam też czekamy.
1: Jakim jesteś typem człowieka? Śpisz do ostatniej możliwej chwili, czy wstajesz wcześniej, żeby się ogarnąć?

0: Dawid podsiadło, już sobie posprzątał i my teraz zamiatamy na antenie. 6:06.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
0: Dzień dobry, nie?
3: Dzień dobry. Jedno trzyma łopatkę, drugie zmiotkę, a trzecie asystuje. Taki mamy podział ról. Słuchajcie, są nowi bohaterowie. Są nowi polscy bohaterowie. To jest piękna sprawa, od razu można bić brawo, nawet należy.
4: Tak, brawo,
3: brawo, brawo,
4: brawo, tak. Brawo.
3: Bohaterowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubelskim Ostrówku. Od pierwszej syreny alarmowej do wyjazdu na akcję 3 minuty. Dojechali, przebrali się, spakowali sprzęt i ruszyli. Ale 3 minuty.
4: To nie, a to nie jest tak, że to OSP jest na dole w bloku po prostu najniżej.
3: Nie wiem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No a ty nie zdążysz się ubrać? Dawaj, dawaj. I daj, daj. To już teraz Shakira, 7:07.

0: Robin Schulz, Barbs, to kawałek Better Times. Jest 16 minut po godzinie 6, a my od razu wam robimy dzień informacjami, które was z kapci wystrzelą, moi drodzy.
1: Chcecie to wiedzieć, powinniście to wiedzieć i dlatego dowiecie się tego od nas, od RMF Max, bo my dbamy o to, żebyście byli super poinformowani. Kancelaria Sejmu przejęła za darmo działkę w Warszawie. I jest pomysł, co z tą działką zrobić, słuchajcie. Otóż marszałek Sejmu chce, żeby powstało tam parlamentarium, czyli muzeum połączone z centrum edukacyjnym.
2: O, to wspaniale, to właśnie tego Polska potrzebuje.
0: Tak,
2: to
0: przejęcie tego terenu, nie?
2: Tak, no.
0: Teraz będzie Sejm, Senat i mikrokawalerka.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu, renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
2: Klub Jastrząb zaprasza na czwartą rundę Mistrzostw Polski Strefy Północnej w motokrosie. Już w niedzielę 30 sierpnia ryk silników wstrząśnie Lipnem. Zobacz w akcji najlepszych zawodników. Czeka na Ciebie także strefa gastronomiczna. Prawdziwe emocje na torze przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie. Start godzina 12.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Na imprezę.
9: Na siebie.
10: Na chillowanko.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: Wszystko, co najlepsze od nas dla was. O 6:30. Tak wam gramy we wtorek. Guru Josh Project i Infinity w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: A my przeglądamy dla was internet, żebyście byli na bieżąco, żeby było o czym potem pogadać w pracy i w innych miejscach, dokąd zmierzacie. I powstał ranking 10 najpiękniejszych wsi na świecie. No i są różne opcje. Wyspy Owcze, byście powiedział, Holandia, Grecja, Kotor w Czarnogórze, a na szczycie tej listy Bybury, Anglia.
4: To wow. Chyba do oceny w ogóle nie były brane wszystkie okoliczności upiększające.
3: Czyli
4: to,
3: co?
4: No muszę powiedzieć, bo chyba nie byli na festynie na Radawie, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Radawa zabrzmiała jak wyspa, to jest piękna wieś.
0: Piękna, tak, pozdrawiamy, ściskamy, kochamy.
4: Tak jest.
3: Wiele pięknych wsi jest u nas.
4: Zalia dla was.

0: I to jest porządny hit od Rihanna, Axwell, Born Whatever Turns You On w RMF Max.
1: Ale zarymował od razu.
2: Pięknie.
1: To jest piękne.
0: Tak oni to wymyślili.
2: Chcemy tego więcej. Tak będzie. Słuchajcie, wieloryby przypłynęły na wody Grenlandii. Są tam po raz pierwszy i wpadły w szał żerowania. Znaczy jedzą wszystko, co im wpadnie w paszczę.
1: No po prostu wieloryby są po raz pierwszy na All Inclusive. RMF Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
17: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic, spółka z o.o.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Daria Zawiałow za jedną rączkę, Taco Hemingway za drugą rączkę i tak was prowadzimy w stronę wtorkowej 7 w RMF Max.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: Śmiejemy się, bo już czytamy o tym, co się dzieje w internecie. Są informacje, które trzeba wam podać, bo ktoś leżał przy drodze, a właściwie coś leżało przy drodze i syczało nadjeżdżające samochody i policja zwejherowa aż musiała interweniować, ponieważ okazało się, że to był ogromny, gargantuicznie wielki, dwumetrowy wąż.
3: Wow. A może to był taki nowy rodzaj znaku drogowego? Oczywiście chodzi o znak stop.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O tym jest ta piosenka, słuchajcie. To jest właśnie o tym, jak to było, gargantuiczne?
2: Gargantuicznie ogromny wąż.
3: Dwumetrowy.
0: Właśnie ten.
2: Alan Walker, Fate. Tak można nazwać węża.

0: 6 minut pozostało do godziny 7. Lost Frequencies już gra, za chwilę Flash.
1: Flash o 7, a w nim ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia są na A4 i na S6. Po więcej szczegółów zostańcie blisko. To anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Zbliża się termin przeglądu twojej Toyoty? Skorzystaj z Happy Hours w Toyota Jaworski Auto. Do 15 września, umawiając się na przegląd serwisowy wykonany w godzinach 15-18, otrzymasz 10% rabatu. A z przedłużeniem gwarancji Relax, dezynfekcja, klimatyzacji tylko 50 zł. Umów wizytę już dziś na stronie toyotawłocławek.pl lub zadzwoń do autoryzowanego serwisu Toyoty we Włocławku. Happy Hours w Toyocie. Przegląd serwisowy z rabatem.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
19: Minęła siódma, a to oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. No i niestety mamy garść najświeższych informacji z dróg. Kierowców ostrzegamy przed solidnym korkiem na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Wrocław Wschód, Brzezimierz w pobliżu miejscowości Piskorzówek. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Objazd wyznaczono przez węzeł Brzezimierz wojewódzką 396. I na tym nie koniec, bo od świtu z problemami mierzą się kierowcy w Pomorskiem. Konkretnie na S6 na odcinku między węzłami Lęborg Wschód Łęczyce. Samochód osobowy też uderzył w bariery, po czym drugi pojazd najechał na elementy leżące na jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas w kierunku Szczecina.
15: Słuchacie RMF Max.
19: Policja zatrzymała kolejne dwie osoby w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. To dwóch mężczyzn. Wcześniej przesłuchano w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim.
0: Udział poszczególnych osób w pobiciu ma być dopiero wyjaśniany. Pewne jest to, że obaj zatrzymani mają związek z wydarzeniami na osiedlu Willowym. Sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji. Nadzór prowadzi prokuratura w Nowej Hucie. Badany jest m.in. wątek możliwego udziału osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Zaatakowany 36-latek fan hutnika był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Znalazła go przypadkowa osoba. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce.
19: Tyle Maciek Sołtys. Amerykanie chcą, by świat odciął się od Iranu. Stany Zjednoczone wezwały do natychmiastowego zerwania stosunków gospodarczych z tym państwem. W przeciwnym razie trzeba się będzie liczyć z konsekwencjami. Każdy kraj i każdy podmiot musi mieć świadomość, że należy przygotować się na amerykańskie sankcje i wszyscy wiedzą, że nikt nie jest z nich wyłączony. To minister finansów USA Scott Bessent, który ogłosił wczoraj rozpoczęcie operacji Economic Outcast, czyli gospodarczy wyrzutek obliczonej na ekonomiczne zduszenie reżimu w Teheranie. A teraz już czas na sport.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Nasze siatkarki szykują się do dzisiejszego starcia ze Słowenią. W drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w Stambule Łotwę 3-1, ale to nie było łatwe spotkanie.
20: Trochę brakuje mi słów. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta.
19: Mówiła rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Mecz Polska-Słowenia dziś o 18. Nasz tenisista Kamil Majchrzak zanotował porażkę w pierwszej rundzie turnieju ATP Winston-Salem. Przegrał w dwóch setach, ale okazał się Benjamin Bonzi. Spory sukces za to ma na koncie Hubert Hurkacz. Wygrał turniej rangi ATP Challenger Tour na kortach twardych w meksykańskim Cancun.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Całkiem fajnie wyglądają te najnowsze modele synoptyczne. Jak tak patrzymy na dziś, no to rzeczywiście może gdzieś tam miejscami delikatnie popadać, na przykład na południu kraju. W Krakowie szczególnie mogą się te opady pojawić po południu, ale poza tym ma być słonecznie. 21 stopni pokażą termometry w Trójmieście, w Krakowie, w Katowicach. 22 stopnie to Warszawa, 23 stopnie Poznań i 24, czyli najwięcej zobaczymy we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Przyjemnie.
15: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: No nie uwierzycie. 4 po 7, 5 już po 7.
22: Ale jaja.
21: I no to po pierwsze, a po drugie zaczynamy tą godzinę moim ulubionym numerem. Uwielbiam ten kawałek.
22: Temper City Self-Aware, a tutaj Filip Kliber,
21: Asia Meus,
22: Mateusz Marek. Nic się nie martwcie. Z nami jesteście na czas. No,

0: Najlepsza impreza to oczywiście w RMF Max i to od samego rana. 7:50 Loco Loco za nami.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Robiliście ostatnio jakiegoś zrzuta ekranu, takiego screena, print screena?
0: Robiłem.
3: No to uważajcie na print screeny. Okazuje się, i są na to badania, że robienie takiego zrzutu ekranu wcale nie pomaga nam zapamiętywać. Jest przeciwnie, zapamiętujemy gorzej, bo to upośledza naszą pamięć.
4: Co? Nie, to fajnie. Warto zapamiętać, warto wiedzieć, to weź mi tam wyślij screena.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Foreign i Passenger gra w RMF Max o poranku. Pięknie.
1: Musiałem to powiedzieć.
2: To jest właśnie fajne, to jest ekipa, jesteśmy razem w tym i mamy dla was mordeczki nasze najfajniejsze, podwójne karnety na cały Fire Festival.
1: Ty i trójka twoich znajomych jedziecie na 3 dni festiwalu, bawicie się od piątku do niedzieli, a na scenie tam się będzie działo.
0: A na scenie BDOS, Kukę, Miu, Problem, Zalia, Alan Walker, Bledka, Kungs i wielu innych artystów, których znacie z anteny RMF Max i których kochacie.
2: Tylko to jest teraz bardzo proste, trzeba się zgłosić do naszej zabawy SMS-em pod 3001 i zabawa jest taka. Jaki tytuł miałaby piosenka o tym, co teraz robisz?
1: Piszesz SMS-a bez żadnych dodatkowych kosztów, a później będzie zabawa i jeżeli będziesz się z nami bawił, to możesz zgarnąć 3 bilety dla siebie i jeszcze 1 dla twojej ekipy. Od RMF Max.
0: Albo dla 1 dla ciebie, a 3 dla twojej ekipy. Generalnie w 4 możecie jechać na ten festiwal. Na całe 3 dni piszecie SMS-owo pod 3001 tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
12: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
13: Volkswagen.
14: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
19: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, 7:28, ale numer.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Ale numer, bo my mamy dla was coś naprawdę super. Mamy dla was wejściówki na całe 3 dni Fire Festiwalu. I to są wejściówki dla całej ekipy.
0: Mateusz, przypomnij, ile tych wejściówek jest?
4: 4. Jedna dla ciebie i pozostałe dla twojej ekipy.
3: Tak, dokładnie, one są...
4: Czwórkę możecie iść.
3: 4 na całe 3 dni festiwalu, a żeby je dostać, to trzeba było napisać nam pod 3001 tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
0: A jest z nami już Ania. Ania, jaki jest tytuł twojej piosenki?
5: O kurczę, już teraz ze strony zapomniałam święto uzupełnionego dozownika.
3: Tak jest, okej. A to był,
0: pełnego.
3: To był pierwszy etap weryfikacji, Ania, bo przed tobą teraz prawdziwe wyzwanie, zadanie.
0: Dokładnie, teraz tak naprawdę zabawa się zaczyna. Zabawa się zaczyna quiz z wczoraj i mamy dla ciebie pytania, które odbyły się, słuchaj, nie uwierzysz. Te wydarzenia odbyły się naprawdę wczoraj. Ty odpowiadasz prawidłowo na 2 z nich i zgarniasz bilety na Fire Festival. Co
3: na
0: ty na to?
3: 2 pytania, dobra, musisz odpowiedzieć. I są twoje te bilety. Pierwsze pytanie, uwaga! Wczoraj wszyscy mówili o tym, że Erling Haaland ściął włosy. Internet jest podzielony, czy to dobrze, czy to niedobrze. I pytanie do ciebie.
4: Czy Haaland jest Norwegiem?
3: Tak albo nie?
0: Tak, oczywiście, że tak.
3: Pierwszy punkt na twoim koncie. Drugie pytanie przed tobą. Jesteś o krok bliżej od biletów.
4: Wczoraj wybuchła też afera zegarkowa. Szef PKO rzekomo dostał zegarek warty 170 tysięcy złotych od byłego szefa Zonda Krypto.
3: I teraz uwaga, Ania, skup się, bo to jest trudne pytanie. Która jest godzina?
5: O kurde.
3: Szybko, szybko, bo czas ci ucieka.
5: 7:30.
0: No jest!
3: Ania, ty i twoja ekipa na całe 3 dni Fire Festiwalu jedziecie razem z RMF Max.
0: Ale było szybko.
3: Pewnie, że fajnie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale było blisko, to pytanie o godzinę rzeczywiście.
3: No, mogło zaskoczyło
0: być
3: cię, nie?
4: Jest radość. Święto pełnego dozownika.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w RMF Max.
1: Uwielbiam, kiedy pojawia się na playliście David Guetta.
0: Wiemy.
1: Uwielbiam.
0: Dlatego to podkreśliłam.
2: Słuchajcie, my mamy dla was fantastyczne wiadomości, które się wam przydadzą, żeby potem pobekować w pracy i przez cały dzień. Gry obecnie komputerowe kosztują fortunę. Mhm. Gracze to doskonale wiedzą. Pozdro dla was. No i tak na przykład nowa część gry GTA ma kosztować 430 zł, a i tutaj widzę inna gierka 700?
0: Co?
1: Tak, to jest nowa FIFA. No,
0: za prostu. Co?
2: Kogo na to stać? No,
1: bo w gry to teraz chyba tylko lekarze grają.
2: Dajcie podwyżkę kieszonkowego.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
7: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
12: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
13: Euro na wszystko cię stać.
14: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
14: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Od samego rana najlepiej i to po polsku.
1: Na.
0: 7:49, White, to coś w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
0: Nie śmiej się, bo Asia opowiada.
3: Wiem, Asia opowiada.
1: To jest ważna rzecz. Już wiemy, dlaczego zasypiamy przy telewizorze. Nauka nas oświeciła, naukowcy się nad tym pochylili i wyszło im, że telewizor działa na dorosłego człowieka jak miś szumić na niemowlaka. Czyli nam generalnie wyłącza cały mózg i jesteśmy w stanie po prostu głęboko zasnąć.
3: Fajnie. No, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak zaśniesz przed telewizorem, to ci nie spadnie na twarz, tak jak telefon.
0: Poza tym, jak je zasnąłem przed telewizorem? Przecież oglądam. Nie wyłączaj mi.

0: porządne hiciory od samego rana. Tylko dla was to jest właśnie Avicii i RMF Max.
1: 4 minuty i będzie 8, a o 8 Flash i uwaga dla kierowców. S5 w Wielkopolsce, 74 w Świętokrzyskiem. Tam są utrudnienia, będziemy o nich mówić. Zostańcie, żeby złapać więcej szczegółów.
2: Reklama. Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
5: Weekend pełen emocji w Centrum Handlowym Wzorcownia. W piątek o 21:00 startuje jubileuszowy 10. Włocławski Bieg Nocny. Zapraszamy na rozgrzewkę i liczne atrakcje przed 5 kilometrami biegu, nordic walkingu i sportowych emocji. W sobotę bezpieczny powrót do szkolnej przygody, a w nim spotkanie ze służbami mundurowymi oraz zakupy premiowane nagrodami. Zapraszamy od 12:00 do Centrum Handlowego Wzorcownia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mówisz nabiał na śniadanie, masz pożywne niskie ceny, mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. No i naszych słuchaczy za kółkiem ostrzegamy teraz przed utrudnieniami na S5 w Wielkopolsce. To jest odcinek między węzłami Śmigiel Północ, Kościan Południe. W pobliżu miejscowości Kobylniki trasę korkuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Poznania. A po nocnym wypadku wciąż zakorkowana jest 74 w Świętokrzyskiem. W Węgrzynowie zderzyły się 3 ciężarówki i osobówka. Między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami policja kieruje ruchem.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To z danymi 19 milionów Polaków szef firmy MyDoctor przeprasza każdego użytkownika. Piotr Mikulski wydał oświadczenie w związku z potężnym wyciekiem. Zespół firmy kończy właśnie analizę tego, jakie dane objął incydent. A kiedy w takim razie będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wyciekły?
2: W oświadczeniu konkretna data nie pada, jednak jak czytam deklarację Piotra Mikulskiego, w najbliższych dniach rozpocznie się oficjalne informowanie placówek medycznych zgodnie z RODO, co ma pomóc im w komunikacji z pacjentami. Na tym etapie przyjmujemy z ostrożności celowo szerokie podejście do procesu informacji. Tak pisze szef serwisu MyDoctor.
1: Tyle od Kacpra Wróblewskiego. Warto zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel albo w dowolnym urzędzie gminy. Spot promujący Polskę za granicą pod ostrzałem. Fryderyk Chopin, Robert Lewandowski, modelka Ania Rubik oraz hollywoodzki gwiazdor z polskim paszportem Jesse Eisenberg mieli zachęcać do odwiedzenia naszego kraju. Tymczasem ten krótki film średnio spodobał się odbiorcom.
3: Nagle jakiś facet robi zdjęcie. O co chodzi? Czy to ma być na Instagram? A jeśli tak, to co jest na tym zdjęciu?
4: Then there was Jesse Eisenberg.
3: Rozpoznałem Jesse'ego Eisenberga, a wtedy Chopin mówi, że jest przystojny. Myślę, o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi z tą seksowną kobietą, która nic nie mówi? Czy ludzie mają jechać do Polski, bo tam są łatwo dostępne kobiety?
1: Takie komentarze na ulicach brytyjskiej stolicy usłyszał Bogdan Tremorgan. Koszt realizacji projektu wyniósł 7 milionów złotych.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No i na otwarcie Flesza Sportowego w RMF Max mamy derby Londynu. W meczu kończącym pierwszą kolejkę Premier League Chelsea Londyn pokonała Fulham 3-2. Pierwsza bramka padła niezwykle wcześnie. 43 sekundzie meczu, a jej autorem João Pedro. Z piłkarskich boisk przenosimy się teraz błyskawicznie na korty. Niestety kiepskie spotkanie zaliczył Kamil Majszak, który jest już za purtą turnieju Winston-Salem. Polak przegrał w 2 setach, lepszy okazał się Benjamin Bonzi. Awans do drugiej rundy kwalifikacji US Open wywalczyła za to nasza reprezentantka Linda Klimowiczowa. Na starcie z Włoszką Lisą Pigato zakończyło się wynikiem 6-3, 6-3.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Lato jednak potrafi być subtelne. Dziś na termometrach całkiem przyzwoite wartości do zniesienia. Na razie bez upału, choć ten upał ponoć wróci w piątek. Nawet do 31 stopni prognozują specy od Meteo. Jeśli chodzi o dziś, no to tak, 21 stopni zobaczymy w Krakowie, w Katowicach i w Trójmieście. 22 stopnie to Warszawa, Poznanie 23 i najwięcej 24 stopnie we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Przez cały dzień raczej słońca nie powinno brakować, no chyba że na południu, tam może delikatnie pokropić.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: Ale to będzie godzina w RMF Max. Już 3 minuty po godzinie 8 my będziemy rozdawać wam różne rzeczy.
6: Będzie konkurs, będzie runda bonusowa, no i będzie z nami też Adam Małysz.
7: No i oczywiście są hity na Maxa. Michiko gra już teraz.

0: To jest bardzo ważny moment w waszym dniu.
1: Jeżeli czujecie, że ten wtorek to jest wasz wtorek i że to właśnie dzisiaj do was bardzo szeroko uśmiecha się szczęście, to przypomnijcie sobie swój numer telefonu. I jeżeli macie tam 2 albo 5, to mnożymy wasze szanse na 15 tysięcy złotych razy 1300.
2: Każdy ma 650 szans, każdemu pomnożymy razy 650, ale ci, którzy mają 2 i 5 w swoim numerze telefonu, razy 1300 każde zgłoszenie mnożymy, a wystarczy wysłać SMS-a pod 7327 za 369 albo zgłosić się przez naszą stronę rmfmax.pl, żeby wziąć udział w tej grze.
0: To jest najlepsza okazja tego poranka.
1: To się wam po prostu najbardziej opłaca. Każdy, kto teraz przez najbliższych 7 minut wyśle hasło max pod 7327 albo kupi los na rmfmax.pl, dostaje 650 szans, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 2 i 5, to dostajecie 1300.
0: Ale się poważnie zrobiło. Fuka ja Liwka i chcę więcej już teraz na 9 po 8.
2: Ja nie mam.
0: Ty nie masz?
2: 2 i 5 nie mam, nie. Ale ktoś ma pewnie.
0: No, my mamy też 12, 20, 00500.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dobrze wiemy, co lubicie i gramy tak, jak lubicie najbardziej. Kaigo, poranku w RMF Max, 19 minut po 8.
1: Ale do tych hitów jeszcze mamy dla was super nagrody, które sprawią, że uśmiechniecie się jeszcze bardziej.
2: Tak? No i słuchajcie, wszystko dla was, bo jesteście najlepsi. Napiszcie nam, wyślijcie nam głosóweczkę na Messengerze, na Facebooku RMF Max albo na Instagramie. Co was ostatnio rozbawiło tak, że przy uśmiechu było widać wszystkie zęby, nawet szóstki?
0: Pośmiejemy się razem, bo zróbcie tak, żeby śmiała się razem z wami cała Polska.
1: Nagraj głosóweczkę na Facebooku albo na Instagramie RMF Max, zgłoś się, a najlepsi zgarną coś naprawdę ekstra.
0: I jak mówimy, że ekstra, to naprawdę myślimy, że to jest ekstra.
1: A weźcie tak uśmiechli. To się właśnie tak ma mi uśmiać.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zbliża się termin przeglądu Twojej Toyoty? Skorzystaj z Happy Hours w Toyota Jaworski Auto. Do 15 września, umawiając się na przegląd serwisowy wykonany w godzinach 15-18, otrzymasz 10% rabatu. A z przedłużeniem gwarancji Relax, dezynfekcja, klimatyzacji tylko 50 zł. Umów wizytę już dziś na stronie toyotawłocławek.pl lub zadzwoń do autoryzowanego serwisu Toyoty we Włocławku. Happy Hours w Toyocie. Przegląd serwisowy z rabatem.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: Pytaliśmy was o to, co was tak bardzo rozbawiło, że śmialiście się tak szeroko, że widać wam było wszystkie zęby, nagrywaliście głosówki, wysyłaliście je nam na Facebooka, Messengera i Instagrama. I mamy dla was super nagrody.
2: Mamy nagrody dla Agnieszki, która nas rozbawiła. Zresztą posłuchajcie, co nam Agnieszka nagrała.
3: Przed chwilą szef się mnie pyta, czy zostanę dziś dokończyć projekt.
2: No,
1: Aga,
2: na pewno.
1: Może się z szefem podzielić zestawem produktów Biała Perła, bo taką pakę o wartości 200 zł, a w niej całą masę dobroci dla zębów i uśmiechu wysyłamy właśnie do ciebie.
2: Batełko, pokaż, jak się śmieje człowiek, który pokazuje szóstki. I właśnie za coś takiego dajemy dla Agnieszki zestaw. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.

0: Chłopaki robią naprawdę super robotę. Martin Garrix je 3 run za nami, a z nami jest już pan Adam Małysz, nie uwierzycie. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Panie Adamie, codziennie zastanawiamy się razem ze wszystkimi Polakami, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy. Do pana jest bardzo ważne pytanie. Co pan je na śniadanie?
1: O kurczę, bardzo różnie.
3: To proszę wybrać jedną rzecz.
1: Jeszcze raz nie funkcjonuje.
2: Ale... O nie!
3: Nie?
2: Obstawialiśmy właśnie bułkę z bananem.
1: Tak, nie, no to podczas skoków to bardziej przez dzień było. Ale nie, ja myślę, że ja po zakończeniu jakby kariery takiej sportowej, no to już w zasadzie wszystko jem. Ale głównie to jest chyba są jajka.
2: A jajka w której formie? Bo opcji na jajko jest 1000.
1: Właśnie staram się zawsze coś innego, czy jajecznica jakaś, czy na miękko.
0: Sztos, a to jest bardzo fajne, że mamy ten ważny update. Co następuje po bułce z bananem? To jest bardzo cenna informacja.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Jak Jennifer Lopez w RMF Max śpiewa, że everything's fine, czyli wszystko jest dobrze, to nawet jak coś rano było tak nie do końca, to już jest teraz okej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: 11 minut pozostało do godziny 9. Mamy informacje, dzięki którym potem możecie rozmawiać w pracy. I piłka na przykład. Piłka, którą Maradona zdobył dwie bramki w meczu z Anglią, poszła za 3 miliony dolarów. A czemu jest to tyle warta?
0: 3 miliony?
3: Trzy bańki. Wow. Bo jedną z tych bramek zdobył ręką. To jest ta, wiecie, ta bramka, co była ręka Boga, nie? To jest właśnie ta słynna bramka z lat 80.
0: I to tą piłkę sprzedali za 3 miliony.
3: No, dokładnie. Okay.
4: Czekajcie, czyli jak on raz dotknął piłki ręką i jest warta 3 bańki, to ile musi być warta piłka siatkarzy po meczu?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I to polskich siatkarzy.

0: Hity, które od razu robią wam dzień i to od samego rana. 5 minut pozostało do godziny 9. Za chwilę bardzo ważne informacje.
1: We Wrzeszu oczywiście jak zawsze u nas o pełnej, a potem będą też pogodowe doniesienia.
2: Nas macie od dobrej zabawy, a tutaj macie profesjonalistów.
0: Zostańcie z nimi.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Klub Jastrząb zaprasza na czwartą rundę Mistrzostw Polski Strefy Północnej w motokrosie. Już w niedzielę 30 sierpnia ryk silników wstrząśnie Lipnem. Zobacz w akcji najlepszych zawodników. Czeka na ciebie także strefa gastronomiczna. Prawdziwe emocje na torze przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie. Start godzina 12.
7: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
11: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89.2 FM. If you love me, let me heal.
4: Mamy 9 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rodzice wcześniaków apelują o prawo do swobodnego przebywania z dziećmi na oddziałach neonatologii. Czego dokładnie oczekują?
5: Stworzenia standardów, które pozwolą rodzicom być obok dzieci. Takie standardy już są na oddziałach pediatrii i na OIOM-ach, a oddziały neonatologii czekają. To potwierdza Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i przekonuje, że obecność rodzica może mieć znaczenie medyczne, zwłaszcza właśnie dla dzieci, które urodziły się tak wcześnie.
6: Dziecko też będzie spokojniejsze przy swojej mamie.
5: Organizacje rodziców mają już poparcie Rzecznika Praw Dziecka i będą interweniować w sprawie standardów m.in. w Ministerstwie Zdrowia.
4: Informował Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Po 9 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. E-konsultacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów włocławskiego pośredniaka. Z tej formy komunikacji z urzędnikami korzystają zarówno osoby szukające etatu, jak i lokalni przedsiębiorcy.
7: Oprócz takich tradycyjnych metod, jakie oferujemy od lat, czyli możliwości kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego, na naszych zajęciach grupowych, indywidualnych, uruchomiliśmy już któryś rok z rzędu działa nasza stała oferta e-doradca na łączach, czyli można się z nami połączyć zdalnie i w taki sposób spotkać się z naszymi fachowcami, specjalistami.
4: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy. O poranku w RMF Max zaglądamy do oferty włocławskiej księżnicy. W pierwszej połowie września Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkania autorskie z pisarzem Piotrem Kościelnym oraz dziennikarzem Arturem Andrusem.
8: Spotkanie z Piotrem Kościelnym odbędzie się w filii numer 6 przy ulicy Żytniej o godzinie 17-11 września, zaś spotkanie z Arturem Andrusem odbędzie się w sali kameralnej przy ulicy Warszawskiej 15 września o godzinie 17.
4: Mówiła Justyna Kwiatkowska z włocławskiej księżnicy.
2: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, całkiem przyjemna temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek we Włocławku i okolicach. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 23 stopni w cieniu. Wiatr i tym razem nie będzie mocniej odczuwalny. Jego podmuchy mają osiągać około 25 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr w końcu nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.

0: To wami wstrząśnie, słuchajcie. 2027 jest za 4 miesiące.
1: Co?
0: No, a 2019 był 8 lat temu.
2: O matko,
3: a jak 2016 był 4 lata temu.
2: A ja dopiero co w szkole byłem. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje Filip Kliber,
0: Asia Meus,
3: Mateusz Marek.
2: Ale zostańcie, bo hity na maksa jeszcze wjeżdżają. Topik i Becky G, Sorry Papi.

0: Ale nie ziewa, przecież słychać cię już. Ludzie słyszą. No.
1: Zabiorę cię tam. Okej, Vito Bambino. Wszystkich, którzy mają nieprzespaną nockę, zapraszamy do stoczenia tej nierównej walki z wtorkiem. Ale damy radę, w końcu mamy lato na maksa.
2: Siły się wyrównują, bo macie nas po naszej stronie. Kalina Nicińska
1: i Dawid Miązek do 12 razem z wami.
2: I w lecie na maksa dodajemy energii takimi numerami Swedish House Mafia.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Ważne bramki. Ważne linie.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
10: I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak gofy z bitą śmietaną.
13: Jak

0: Zastanawiam się, czy to bardziej o moim śnie dzisiaj, czy może o urlopie. Otwieram wino Sydney Polaki i PZ, jeszcze młodziutki na
1: PZ
0: antenie RMF Max.
1: Wiecznie młody, daj spokój.
0: To prawda, Benjamin Button polskiego rapu.
1: Słuchajcie, co by na to, żeby jakieś tutaj pytanko sobie zrobić, oczywiście tak nie za darmo, bo mamy przecież gadżety do rozdania. Co mamy z nimi zrobić, jak nie wam rozdać?
0: Mnóstwo wakacyjnych jeszcze, przyda wam się.
1: Słuchajcie, ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny.
0: Tak?
1: Prawda?
0: Tak?
1: Zwłaszcza o tej porze. Ponieważ wtorek to jest dzień bardzo przyjemny, to my szukamy czegoś na P.
0: Słowo na P.
1: Co sprawia przyjemność, słuchajcie. Obudźcie swoją kreatywność. Co na P sprawia wam, przynosi wam przyjemność i chcielibyście się tym z nami podzielić na 3001, kosztem za zwykłą wiadomość, albo na przykład na Messengerze RMF Max, też głosówkę można nagrać. Coś na P. Co sprawia przyjemność wam?
0: Pączek się liczy?
1: Pączek? No pewnie. A dwa pączki? Ale to już na D.
0: Wakacje mam, mogę. 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Szukamy słowa na P, które sprawia wam przyjemność.
1: Mamy gadżety.

0: ruszyli. Przed nami ostatnia prosta przed zgarnięciem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I kto będzie pierwszy na mecie?
1: Na prowadzenie wysuwa się Jadzia, która już wyciąga rękę po smartfona, żeby wysłać SMS-a pod 7327 z hasłem Max za 369. Ale tutaj nadbiega Wojtek, który już wchodzi na rmfmax.pl. I czy on zgarnie bonus za wejście do gry na stronę? Tak może być.
0: Ale ty też jeszcze masz szansę, jeżeli nas w tym momencie słuchasz. Ty też jeszcze możesz wejść do gry o 15 tysięcy złotych, tylko silniej, szybciutko. Hasło Max pod 7327.
1: Nie ma odpuszczania. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. 7327, hasło Max albo rmfmax.pl i 15 tysięcy złotych możesz przywitać już dzisiaj. RMF Max.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
7: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Zbliża się termin przeglądu twojej Toyoty? Skorzystaj z Happy Hours w Toyota Jaworski Auto. Do 15 września, umawiając się na przegląd serwisowy wykonany w godzinach 15-18, otrzymasz 10% rabatu. A z przedłużeniem gwarancji Relax, dezynfekcja, klimatyzacji tylko 50 zł. Umów wizytę już dziś na stronie toyotawłocławek.pl lub zadzwoń do autoryzowanego serwisu Toyoty we Włocławku. Happy Hours w Toyocie. Przegląd serwisowy z rabatem.
18: I po reklamie.
20: Na rower.
21: Na koncert.
22: Na spacer.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, całkiem przyjemna temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek we Włocławku i okolicach. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 23 stopni w cieniu. Wiatr i tym razem nie będzie mocniej odczuwalny. Jego podmuchy mają osiągać około 25 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr w końcu nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: RMF Max.
21: RMF Max Włocławek.

0: Turn the Lights Off, Justy Jackstyle i on, słuchacie, RMF Max.
1: Tymczasem, czy polskie PKP robi nas w bambuko?
0: Tak, na pewno. Ale dlaczego?
1: W polskim internecie rekordowe wyświetlenia bije teraz filmik gościa, który nazywa się Bayer z lotnictwa, który chcąc pomóc dwójce przyjaciół dostać się między Warszawą a Wiedniem, odkrył przy okazji, że przepłacamy na takiej trasie 4 okrągłe stówki.
0: A w jaki sposób?
1: W taki sposób, że jeżeli kupujesz bilety po stronie polskiego przewoźnika, no to masz w jedną stronę stówkę drożej niż jak kupujesz na stronie wiedeńskiego czy bardziej austriackiego przewoźnika i jak sobie to przeliczysz na dwie osoby, tam i z powrotem, proszę bardzo, 4 stówki do kieszonki. No, ciekawe, na co idą te pieniądze.
0: No jak to na co? Na kolej.
1: Na jaką kolej?
0: No, Andrzej, ja już sobie kupiłem limuzynę, teraz kolej na ciebie.
1: A więcej najnowszych informacji już za chwilę we Fleszu, punktualnie o 10:00.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.
18: Mamy 10 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Niemieccy śledczy znaleźli trzeciego drona oraz materiały wybuchowe, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku na początku miesiąca. Drona znaleziono 14 sierpnia na polu w gminie Kabelskettal, graniczącej od zachodu z lotniskiem Lipshalle. Dzień później śledczy odkryli też 50 gramów, prawdopodobnie heksogenu. Może to oznaczać, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono. Przypomnijmy, na początku sierpnia na lipskim lotnisku wstrzymano ruch po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego używanego do przewożenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.
1: To jest RMF Max Włocławek.
18: Po 10:00 na szybko coś dla aktywnych mieszkańców Włocławka. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia rusza rodzinny rajd rowerowy. Startujemy o 10:00 spod Urzędu Miasta, a metę zaplanowano przy przystani na ulicy Płockiej. Wyciągajcie rowery i do zobaczenia na trasie.
19: Zielonymi terenami Śródmieścia będziemy kierować się w stronę przystani na Zalewie Włocławskim, gdzie wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek zakończymy rajd.
18: Mówiła Agata Zjawińska z informacji turystycznej. Na koniec jeszcze szybko o lokalnym sporcie. Piłkarze Wrocławia i Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Informacje w pigułce na ten temat przygotował dla Was nasz reporter. Bartku?
20: W trzeciej kolejce klasy okręgowej Wrocławia zagra na wyjeździe z GKS-em Fabianki. W delegacji trójkolorowi powalczą o premierowe zwycięstwo w sezonie 2026-27. Mecz GKS-u z Wrocławią zostanie rozegrany w sobotę 29 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17.
18: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Przez cały wtorek na Kujawach będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem będą się pojawiać tylko niewielkie, niegroźne obłoki. Ponownie będziemy się cieszyć przyjemną letnią temperaturą. Słupki rtęci pokazują teraz 20, a maksymalnie podskoczą jeszcze o 3 kreski. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a warunki biometeo tym razem są sprzyjające. Jutro podobnie, pełno słońca i tak samo ciepło, bo 23 stopnie w cieniu.
21: Dzień dobry, witamy, słuchacie Lata na Maxa.
22: Karina Nicińska
21: i Dawid Miązek
22: i Shakira
21: na początku.

0: Klasyk w odświeżonej wersji How Does It Feel, chociaż teraz to dopiero będzie klasyk. Otóż Shona Paula.
1: I tam słuchajcie, w tym kawałku Like Glue jest bardzo ciekawa cenzura. Otóż słowo trawa, że taka bylina, nie? Taka, to znamy przecież, wszędzie rośnie. Zastąpiono słowem drzewo. I on tam śpiewa: potrzebuję dużo drzew w mojej głowie. No to niech wam też zaszumi Like Glue.

0: Mr. Know It All w RMF Max. Nuta, która działa tak, że nawet jak szef już przyszedł i zdążył coś rano pomarudzić, to i tak Teddy Swims działa tak kojąco.
1: Ja myślałam, że dlatego, że przyszła wypłata.
0: A 25, tak, a to koleżanka priorytetowa chyba na liście przelewów wcześniej.
1: Słuchajcie, wcześniej. Nie czekajcie na tą wypłatę od swojego szefa, od swojej firmy, tylko wchodźcie do gry z RMF Max i sami sobie taką wypłatę dzisiaj zróbcie i to fajną w wysokości 15 tysięcy złotych nawet.
0: Tak grubo, powyżej średniej krajowej. Chcecie taką wypłatę z premią zgarnąć? To teraz jest idealna okazja, bo mamy co? Uwaga, czas start. W tym momencie odpalamy rundę bonusową.
1: A to oznacza, że 590 razy mnożymy już każdego wysłanego nawet jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327, a tym samym wasze szanse na 15 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, jeszcze minutkę temu było tak, że jak wysyłasz SMS-a, to masz jedną szansę na wygraną. Teraz masz ich 590, czyli nie czekaj, tylko śnij hasło Max pod 7327 albo, bo tak samo działa na zgłoszeniach online, wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl.
1: No i to się dopiero nazywa szybka wypłata. Klik i już. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nie w sam raz do pierwszej porannej kawusi. Micik w RMF Max.
1: No to a propos rzeczy przyjemnych, my szukamy czegoś na P, co wam sprawia przyjemność, aleście się tu rozpisali i roznagrywali.
0: Pod 3001 dostaliśmy m.in. pranie poprane. Jeszcze mogłoby być rozwieszone albo złożone przy okazji.
1: Ale pizza, to... promocje, pełny portfel,
0: popołudnie,
1: podwyżka.
0: Takie proste, przyziemne sprawy jak pierwszy dzień dwutygodniowego urlopu. To albo... jest długie P, słowo na P, ale absolutnie zaliczamy.
1: No, albo pozytywne rozpatrzenie wniosku urlopowego. Ktoś tu napisał pucz. Zakładam, że to słownik sprawił psikusa, ale jak ktoś lubi poranny pucz na przykład przyjemny, to polecamy.
0: Ale też mamy głosówki na Messengerze RMF Max. Co tam Ania proponuje?
2: Podjadanie.
1: A to byś się pewnie dogadała z Robertem i Marcinem.
3: No jak to co? No oczywiście, że pomidorówka.
4: Mi sprawia przyjemność słowo na P, czyli podudzie z kurczaka. Bardzo mi to sprawia przyjemność. Podudzie z kurczaka.
1: No a z przyjemności takich przyjemności to Adrian napisał pieszczoty i pocałunki pięknej pani
0: Czekamy na wasze słowa na P, które sprawiają wam przyjemność pod 3001 albo na Messengerze RMF Max.
1: Gadżety jeszcze mamy parę, już na pewno poleci do kogoś.
0: A tymczasem Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mamy tu trąbę, fujarki, piszczałki. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Take It Slow czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wzorcławek.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: I po reklamie.
19: Na podwórku,
20: na imprezę,
21: na koncert.
22: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: Przez cały wtorek na Kujawach będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem będą się pojawiać tylko niewielkie, niegroźne obłoki. Ponownie będziemy się cieszyć przyjemną letnią temperaturą. Słupki rtęci pokazują teraz 20, a maksymalnie podskoczą jeszcze o 3 kreski. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a warunki biometeo tym razem są sprzyjające. Jutro podobnie, pełno słońca i tak samo ciepło, bo 23 stopnie w cieniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: RMF Max.
19: RMF Max Włocławek.

0: Tak tam w Ameryce w luksusy opływają. Hotel Room Service Pitbull w RMF Max przed 11.
1: Ale w Polsce czy w Monako również 40 tysięcy złotych. Dużo czy niedużo?
0: No, zależy jak patrzeć.
1: Tyle prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa zondy krypto Przemysława Krala, między innymi właśnie w postaci zegarka, za rzekome takie wstawiennictwo, że wiesz, poszedł i powiedział temu to tak w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do takich informacji dotarli dziennikarze, ale oprócz tego, że tam się zagłębili, że ten zegarek, 40 tysięcy złotych, tam jakieś przeloty do Monako, hotele, właśnie, serwisy i tak dalej, koszt jednego na drugiego, no to jeszcze dotarli do dosyć wyjątkowych wiadomości, które panowie do siebie pisali.
0: No, jakich, co tam
1: w tym między innymi takie zdanie, że jesteś niesamowity.
0: O! No, powiem ci, że jakby mi ktoś podarował zegarek za 40 tysięcy, to ja mu wszystko napisał, to prawda.
1: Nawet widzę pany?
0: A nie, tyle to nie.
1: A za ile wynosisz śmieci z chałupy?
0: Za 5 minut wyniosę, tak wiem, no.
1: Za parę minut z kolei najnowszy flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Klub Jastrząb zaprasza na czwartą rundę Mistrzostw Polski Strefy Północnej w motocrosie. Już w niedzielę 30 sierpnia ryk silników wstrząśnie Lipnem. Zobacz w akcji najlepszych zawodników. Czeka na ciebie także strefa gastronomiczna. Prawdziwe emocje na torze przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie. Start godzina 12.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z

0: Odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
1: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
2: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Zbliża się termin przeglądu Twojej Toyoty? Skorzystaj z Happy Hours w Toyota Jaworski Auto. Do 15 września, umawiając się na przegląd serwisowy wykonany w godzinach 15-18, otrzymasz 10% rabatu. A z przedłużeniem gwarancji Relax, dezynfekcja, klimatyzacji tylko 50 zł. Umów wizytę już dziś na stronie toyotawłocławek.pl lub zadzwoń do autoryzowanego serwisu Toyoty we Włocławku. Happy Hours w Toyocie. Przegląd serwisowy z rabatem.
9: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To już 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 6 miliardów i 100 milionów euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?
2: Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną przede wszystkim systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, pociski rakietowe, amunicja oraz radary. Z całej unijnej pożyczki dla Ukrainy wynoszącej 90 miliardów euro, 60 miliardów przeznaczono na pomoc wojskową, a 30 na wsparcie ukraińskiego budżetu.
1: Z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po 11 przechodzimy do informacji z Włocławka. Przed nami wielki finał tegorocznej odsłony Letnich Brzmień. Z krótkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max. Bartku?
3: Finał Letnich Brzmień zostanie zorganizowany 29 sierpnia na Starym Rynku. Przed włocławską publicznością wystąpią zespoły LOR, Strachy na Lachy, a także Happy Set. Ukoronowaniem wieczoru będzie prezentacja koszykarzy oraz sztabu szkoleniowego Anwilu Włocławek. Finał Letnich Brzmień rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30.
1: Tyle Bartek Seklecki. Klaudia Kazimierska w życiowej formie. Lekkoatletka z Włocławka pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Doskonały wynik wywalczony w Chorzowie to świetna prognoza przed nadchodzącymi wielkimi imprezami. Przed naszą biegaczką m.in. za rok Mistrzostwa Świata w Pekinie, a za 2 lata Igrzyska Olimpijskie.
4: Jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu.
1: Mówiła wicemistrzyni Europy Klaudia Kazimierska. Temperatura powoli idzie w górę. Póki co 19 kresek, a maksymalnie spodziewamy się 23 stopni w cieniu. Całkiem przyjemnie ma być przez cały wtorek. Jutro jeszcze cieplej i nadal bez większych chmur, a tym bardziej opadów deszczu. Dzisiejszy wiatr nie będzie za bardzo odczuwalny, nie powinien dokuczać pieszym. Ma osiągać około 25 km na godzinę. Przypominamy, że ciśnienie jest w normie, a biometr tym razem mamy korzystny.
5: Ty patrz, ten słynny bociek już odleciał do ciepłych krajów z Polski. No to już!
6: Na kolanach wróci.
5: Oby. Przez najbliższe 3 minuty jeszcze zamykamy lato w piosence, okej?
6: Karina Nicińska, Dawid Miązek i Martin Garrix z Edem Sheeranem.

0: zawsze przy Fate od Alana Walkera i Ava Max czuję się, jakby się ważyły losy wszechświata.
1: A ja tak patrzę w telefon i taka cisza. Alert RCB, coś dawno nie pisze. Już się przyzwyczaiłem, że codziennie coś wysyłali.
0: Zdęskniłeś się?
1: Nie, jak nie mają co wysyłać, to powinni horoskop na przykład wysyłać. Nie?
0: Ale wiesz co, ja dzisiaj tak czuję podskórnie, widzę tam w gwiazdach też, że wszystkie osoby, które mają 7 w numerze telefonu, to jakoś tak coś czuję, że mają więcej szczęścia.
1: Przyznaj
0: dzisiaj
1: się, masz to w mailu.
0: Wszystkie osoby, które, uwaga, mają szybko w numerze telefonu, tam gdzieś w głowie szukamy, mam czy nie mam, jeżeli mam.
1: 7 w numerze telefonu, uwaga, jest lepiej punktowana. Słuchajcie, wszystkim teraz mnożymy szansę. Każdy z was ma teraz, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijając na rmfmax.pl,
0: 600 razy większą szansę na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych, ale wszystkie osoby, które mają 7, przypominam, 7 w numerze telefonu, mają tych szans 1200 razy.
1: No nareszcie się ta 7 na coś przyda. Słuchajcie, macie 7 w numerze telefonów, to jest wasz moment. Wysyłajcie jak najszybciej hasło MAX SMS-em pod 7327.
0: I wchodźcie do gry o nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
2: MAX. Reklama.
3: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
6: No.
1: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.

0: Floteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
5: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Mam wrażenie, że Adam Lambert śpiewa tutaj, że nie jego serce jest Ghost Town, tylko jego konto jest na pewno po wakacjach Ghost Town.
1: Przed pierwszym tam. Ale z rzeczy przyjemnych, słuchajcie, cały czas te przyjemne cosie na P do nas spływają, na przykład pyzy, podróże.
0: Pieniądze, kto by się spodziewał? Ale też Ania napisała, że ma fajne słowa na P, poranne pluskanie w piące. To aż 3P, o. 3P, proszę bardzo, przechodzisz dalej.
1: Słuchajcie, a z przyjemnych rzeczy, no to też można pojechać na festiwal. Nie byle jaki festiwal, bo już w ten weekend Fire Festival na Super Auto Stadionie Śląskim.
0: I to jeszcze pędem, gdzie wystąpią Alan Walker, BDS 2115, DJ Snake, Bledka, wow. Kizo, Zalia, Miu, no wow. Kogo tam nie będzie?
1: No słuchajcie, was nie może tam zabraknąć, was nie może tam nie być. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to mamy bilety i to jeszcze parę paczek, spokojnie, podwójnych, przecież samych was tam nie wyślemy. Słuchajcie, poranka RMF Max.
0: Koniecznie wstawaj, nie udawaj, a dla niecierpliwych wbijajcie na social media RMF Max, bo tam też kilka bardzo cennych i ważnych informacji na pewno w poście znajdziecie.
1: A i na socialach też info, jak zgarnąć bilety na najbliższy koncert projektu Enklawa. Fuka i Liwka z Enklawą teraz z nami chce więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jaki ukochany i wiecznie w podróży na antenie RMF Max. Alex Warren specjalnie dla was.
1: Różne bywają podróże, niektóre problematyczne. Pociąg kolei dolnośląskich ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia miał planowo jechać 3 godziny, ale jechał ponad 1,5 godziny dłużej.
0: Bo?
1: Nietypowego powodu, bo toalety nie działały na pokładzie i maszynista zarządził przerwy na siku na wybranych stacjach.
0: Szkolna wycieczka in my memory teraz wróciła na pełnej.
1: No i ciekawe, czy było jak od pani nauczycielki. No szybciutko, szybciutko, po dwóch do jednej kabiny, bo nie ma czasu.
0: Prognoza pogody dla was już za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90-110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
14: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
15: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
17: temperatura powoli idzie w górę. Póki co 19 kresek, a maksymalnie spodziewamy się 23 stopni w cieniu. Całkiem przyjemnie ma być przez cały wtorek. Jutro jeszcze cieplej i nadal bez większych chmur, a tym bardziej opadów deszczu. Dzisiejszy wiatr nie będzie za bardzo odczuwalny, nie powinien dokuczać pieszym. Ma osiągać około 25 km na godzinę. Przypominamy, że ciśnienie jest w normie, a biometr tym razem mamy korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
21: RMF Max.
22: RMF Max Włocławek.

0: I uwaga, 3 sekundy, ostatnie szmatką po szybie.
1: Mnie to się bardziej z piskiem opon kojarzy, albo z tym odgłosem butów na wpływie.
0: Jeżeli jedziecie nad morze, na wakacje, a może wy już wracacie, albo się przemieszczacie między jedną a drugą robotą, koniecznie, no i dajcie RMF Max głośniej, bo za chwilę po 12:00 Irek Jakubek, Lato i Wszystko gra.
1: Będzie grał, a my wracamy do was w dokładnie tym samym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek już jutro po 9:00. I w dobrym towarzystwie też was zostawiamy.
0: Tak jest, to Zalia już teraz.
1: Na razie. Gdy

0: Zapakowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
4: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Weekend pełen emocji w Centrum Handlowym Wzorcownia. W piątek o 21:00 startuje jubileuszowy 10. Włocławski Bieg Nocny. Zapraszamy na rozgrzewkę i liczne atrakcje przed 5 kilometrami biegu, nordic walkingu i sportowych emocji. W sobotę bezpieczny powrót do szkolnej przygody, a w nim spotkanie ze służbami mundurowymi oraz zakupy premiowane nagrodami. Zapraszamy od 12:00 do Centrum Handlowego Wzorcownia.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Mamy 12 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Była radość i wielka ulga. Pierwsze pary tej samej płci złożyły wczoraj wnioski o przepisanie ich aktu małżeństwa zawartego za granicą. To m.in. Oliwia i Karolina.
3: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
2: A także inna para, która długo czekała na taki moment.
4: 30 lat?
5: Tak, bardzo długo. Czekaliśmy po prostu w Polsce, że będzie taka możliwość.
2: Przykład. W badaniu wniosków był Michał Radkowski.
6: To jest RMF Max Włocławek.
2: W związku z sobotnim finałem Letnich Brzmień w centrum miasta zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ulice Stary Rynek, Maślana, Świętego Jana, Tumska od Wiślanej do Browarnej, Zamcza od Wiślanej do Starego Rynku, Szpichlerna od Browarnej do Starego Rynku oraz 3 Maja od Cyganki do Starego Rynku. Utrudnienia potrwają od godziny 6 do północy, a więcej o tym przeczytacie na Włocławek.eu. Planujecie karierę? Porozmawiajcie o tym przy kawie. Powiatowy Urząd Pracy wychodzi do mieszkańców i organizuje dyżury w Śródmieście Cafe przy 3 maja. Spotkania odbędą się 1, 15 i 29 września w godzinach od 14 do 15. To świetna okazja, by bez stresu sprawdzić aktualne oferty i skonsultować swoje plany. Po 12 sprawdzamy dla Was, co w kulturze we Włocławku. Miejska Biblioteka Publiczna szykuje kolejne ciekawe spotkanie. W czwartek 17 września o godzinie 17 w Książnicy pojawi się autorka Mirosława Stojak.
7: Zostaną zaprezentowane i omówione książki Iskor, czyli publikacja poświęcona włocławskim Żydom, oraz dwie powieści obyczajowe Teodora oraz Melanie i Wiśnie, a także Starówka, czyli zbiór opowiadań, nowelek, esejów i recenzji.
2: Mówiła Justyna Kwiatkowska z włocławskiej Książnicy. Aura w regionie w kolejnych godzinach będzie słoneczna i niemal bezwietrzna. Nad Kujawami nie pojawi się ani jedna większa groźna chmura. Warto skorzystać ze świeżego powietrza, którego jakość jest bardzo dobra. Po południu temperatura wyniesie maks 23 stopnie. Zacznie spadać około 19 i w nocy czeka nas jedynie 10 kresek. Przez cały wtorek humory będą nam dopisywać, biometr jest sprzyjający. Jutro też sporo błękitu i podobnie ciepło.
8: Podobno najchłodniejszy moment całego tygodnia jest tak właśnie dzisiaj. Także niech ten wtorek szybko minie i problem wakacyjnych temperatur szybko zginie. Czego i sobie, i Państwu życzę. Irek Jakubek, witam po południu.

0: coś.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: A na co teraz macie największą ochotę? Pytam do jedzenia. Macie największą ochotę? Dajcie znać koniecznie i SMS-owo 3001 i głosówkowo Messenger RMF Max przyjmuje każdy typ wiadomości, bo dzisiaj, słuchajcie, jest dzień polskiej żywności. No nie mówcie, że nie wiedzieliście. Polska żywność ma dzisiaj swój dzień. Pozdrowienia dla tych, co codziennie mają takie święto. Dzień polskiego jedzenia, super dzień. Jak co dzień, fajnie jest być w waszym klubie. A kto ma apetyt na 15 tysięcy złotych, niech zagląda na nasze www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych, 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wzorcławek.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. I po reklamie.
4: Po swojemu.
5: Na spontanie.
4: Na luzie.
6: Zawsze na maksa. A to na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.

Ale się odpaliliście, mówię wam, fajnie się dzieje. Nasz Messenger RMF Max rozgrzany do czerwoności, SMS-y też przychodzą, bo dzisiaj w Dzień Polskiej Żywności gramy trochę głośniej piosenki po polsku. Dzięki Gibbs, dzięki Igo, dzięki Formany, ale przede wszystkim pytamy was o to, co najbardziej wam z polskich rzeczy do jedzenia smakuje, gdziekolwiek jesteście, tęsknicie za, no, polską szyneczką i kiełbaską, tu widzę w SMS-ach. W towarzystwie dobrego chleba z najbardziej chrupiącą na świecie skórką.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max.
0: Take me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
22: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
23: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
24: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
25: I po reklamie.
26: Jak leżenie nad rzeką.
27: Jak prawdziwy spontan.
28: Jak 2 tygodnie urlopu.
29: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
31: Aura w regionie w kolejnych godzinach będzie słoneczna i niemal bezwietrzna. Nad Kujawami nie pojawi się ani jedna większa groźna chmura. Warto skorzystać ze świeżego powietrza, którego jakość jest bardzo dobra. Po południu temperatura wyniesie maks 23 stopnie. Zacznie spadać około 19 i w nocy czeka nas jedynie 10 kresek. Przez cały wtorek chmury będą nam dopisywać, biometr jest sprzyjający. Jutro też sporo błękitu i podobnie ciepło.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
0: RMF Max.
30: RMF Max Włocławek.

I wszystko pięknie w Maxie gra, jest Miley Cyrus. Tak, niech gra, bo internet robi kra, kra, kra, kra, kra. Świat nauki postanowił nam przypomnieć, że nie ma co zadzierać z wronami. Wrona najbardziej pamiętliwym ptakiem ze wszystkich żyjących w naszym kraju. Przypomnę nazwę tej najbardziej pamiętliwej. Wrona. I chyba mam już przechlapane w domu. Wrona. Mnie zabija.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie.

0: dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Mamy 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Przed nami piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie. W sobotę w Łodzi na Stadionie Miejskim przy Alei Piłsudskiego mecz gwiazd Polska-Francja. Zanim zawodnicy wybiegną na murawę, będzie szansa na zdobycie ich autografów na rynku manufaktury.
6: Będzie przygotowana strefa ze sceną, gdzie właśnie będzie można posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, a także strefa, gdzie będzie można zdobyć autografy.
7: Przed meczem po pierwsze mamy strefa kibiców, gdzie to czekają dla ludzi bardzo fajne atrakcje. Później mamy mecz i w ramach tego meczu zaczynamy przez koncert modelki.
5: Zapraszali dyrektor marketingu manufaktury Monika Długosz-Łępicka oraz organizator meczu gwiazd Erik Salwa.
8: To jest RMF Max Włocławek.
5: Po południu sprawdzamy, co dzieje się w mieście. Włocławski pośredniak przenosi się do sieci, a mieszkańcy to doceniają. Konsultacje z pracownikami urzędu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To szybki i prosty sposób na kontakt bez stania w kolejkach. Cyfrowe rozwiązanie chwalą sobie zarówno poszukujący pracy, jak i lokalni pracodawcy.
9: Te konsultacje to jest cała paleta różnych zagadnień i jest to taka fajna, myślę, możliwość dla naszych słuchaczy, kiedy w dogodnym dla siebie terminie, godzinie można połączyć się zdalnie z naszym pracownikiem merytorycznym i porozmawiać na temat, który akurat naszego klienta interesuje.
5: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy. Szukacie pomysłu na popołudnie? Centrum Kultury Browar B zaprasza do zwiedzania włocławskiej kolekcji Wag i Miar. Ekspozycja liczy ponad 10 tysięcy przedmiotów pochodzących z ponad 20 państw. Warto zobaczyć te zbiory na własne oczy.
10: Wagi równoramienne, stołowe, sprężynowe, sklepowe i tak dalej. Dużą część zbiorów stanowią odważniki.
5: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Dzisiaj korzystamy z przyjemnej letniej pogody. Wiatr i tym razem nie będzie nam dokuczać. Podmuchy mają osiągać około 25 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 22 stopnie i podskoczą jeszcze o jedną kreskę. Noc niestety zapowiada się na zimną jak na sierpień. Czeka nas dziesiątka. Jutro podobnie, 23 stopnie i sporo błękitu. Upał wróci najpewniej w piątek, ale tylko na chwilę.
11: Halo, halo, tu nie Londyn, ale i Blondyna i Blondyn będą mieli w pracy bardzo fajny wakacyjny akcent. Od tego jesteśmy, by przypominać urlopowe momenty. I kiedy ktoś wam chce coś zaśpiewać, to my się wtedy nie odzywamy. Takie jest lato na maksa. Irek Jakubek, DJ Goja.

0: końca.
1: Nawet jak nie ma słońca, to może być lato bez końca. Jak w tej piosence Oskar Sims. Świetnie, że do nas wpadł. Zwłaszcza, że mam dla was coś specjalnego. Pod warunkiem, że to o was mówią, że jesteście sprytni, że jesteście zaradni, że potraficie wykorzystać jedyną taką szansę. W tym programie większej okazji już nie będzie. Dołączcie do gry o 15 tysięcy złotych. Właśnie teraz. Proszę wysłać SMS o treści MAX na 7327, bo teraz każde takie zgłoszenie mnożę razy 480. Jedno zgłoszenie, 480 szans na udział w finale. A gra o 15 tysięcy złotych jest bardzo prosta. Wyślij MAX 7327. 15 tysięcy złotych do wzięcia. Kto zgłasza się teraz, ma większe szanse na udział w finale. Wyślij MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
16: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

piosenka słonecznikowa. Taki właśnie jest Sunflower od Post Malone. Gramy z radością w RMF Max. Jemy dzisiaj dobre rzeczy, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności, 25 sierpnia. Dzielicie się swoimi smakami. Kebab, no wiadomo, prawie narodowe danie już na tą chwilę, z czosnkowym sosem i z ogórkiem kiszonym, jest jak najbardziej made in Poland. Żelki lukrecjowe, to wspomnienie skandynawskich, szwedzkich podróży, też je lubię, czarne. Czarnożelko żercy mają zawsze najfajniej, bo nikt tych żelków nie je, tylko oni. No i uwaga, pączek z krajowym dżemem jabłkowym. Pyszności.

0: Dotrzymałem mojego wakacyjnego postanowienia, dowiozłem, a obiecałem, że Happiness is so sad od Swedish House Mafia i Licky Lee będą tym numerem, którym zakończę wakacyjną imprezę. I wam tego życzę. I zapraszam na prognozę pogody. Najbardziej aktualna w RMF Max. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu, renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27. Telefon 54 287 40 50.
1: Weekend pełen emocji w centrum handlowym Wzorcownia. W piątek o 21:00 startuje jubileuszowy 10. Włocławski Bieg Nocny. Zapraszamy na rozgrzewkę i liczne atrakcje przed 5 kilometrami biegu, nordic walkingu i sportowych emocji. W sobotę bezpieczny powrót do szkolnej przygody, a w nim spotkanie ze służbami mundurowymi oraz zakupy premiowane nagrodami. Zapraszamy od 12:00 do centrum handlowego Wzorcownia.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
15: Dzisiaj korzystamy z przyjemnej letniej pogody. Wiatr i tym razem nie będzie nam dokuczać. Podmuchy mają osiągać około 25 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 22 stopnie i podskoczą jeszcze o jedną kreskę. Noc niestety zapowiada się na zimną jak na sierpień. Czeka nas dziesiątka. Jutro podobnie 23 stopnie i sporo błękitu. Upał wróci najpewniej w piątek, ale tylko na chwilę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
16: RMF Max.
17: RMF Max Włocławek.

Jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie martwiłem się o studentów. Tak, drodzy studenci, pozdrawiamy z anteny RMF Max, zwłaszcza tych, którzy podeszli do życia bez spiny i nastawiają się na drugie terminy. Wrzesień 2026 ma być rekordowo pogodny. Może to i dobra wiadomość, bo podobno każdy spędzający na słońcu więcej czasu egzaminator jest bardziej wyrozumiały.

0: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
2: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy

0: wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.

0: toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Mamy 14 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Polskie siatkarki powalczą dziś o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami biało-czerwonych w Stambule będą Słowenki, które są sporym zaskoczeniem w polskiej grupie. Już w pierwszym meczu sensacyjnie, bez straty seta, pokonały Niemki.
3: Na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że z tymi, w cudzysłowie oczywiście, lepszymi zespołami gramy dużo lepiej.
2: Mówiła Alicja Grabka, rozgrywająca naszej reprezentacji. Początek meczu w Stambule o 18:00.
4: To jest RMF Max Włocławek.
2: Wiedza, która może uratować życie. 29 sierpnia podczas Festiwalu Smoczych Łodzi przy ulicy Piwnej we Włocławku stanie punkt obrony cywilnej. Między 10 a 16 strażacy i służby zaprezentują zasady bezpieczeństwa, nauczą kompletowania plecaka ewakuacyjnego i wskażą lokalne miejsca schronienia. Więcej o tym przeczytacie na włocławek.eu. Po południu zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka. Od przyszłego wtorku w gmachu przy ulicy Szpichlernej będzie można oglądać nową, ciekawą wystawę.
5: Temat wystawy dotyczy pamiątek z obozów, niemieckich obozów jenieckich w czasie II wojny światowej i celem jest pokazanie życia codziennego uwięzionych żołnierzy polskich.
2: Mówił Marian Cieślak z Włocławskiego Muzeum. Na koniec krótko o sporcie. Wrocławia Włocławek nie zwalnia tempa. Piłkarze z naszego miasta szlifują formę przed kolejnym starciem w klasie okręgowej, a krótko o nim powie wam nasz reporter.
6: W trzeciej kolejce klasy okręgowej Wrocławia zagra na wyjeździe z GKS-em Fabianki. W delegacji trójkolorowi powalczą o premierowe zwycięstwo w sezonie 2026-27. Mecz GKS-u z Wrocławią zostanie rozegrany w sobotę 29 sierpnia.
2: O czym informował Bartek Seklecki. Nad Kujawami nadal obserwujemy sporo błękitu. Teraz termometry pokazują 23 stopnie, czyli dzisiejszy maks. W ciągu nocy będą to okolice jedynie dziesiątki. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas sprzyjające. Nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę odrobinę cieplej, 24 kreski, w czwartek podobnie, w piątek nawet 27 w cieniu, a weekend chłodniejszy i deszczowy.
7: Czy ktoś wysłał zamówienie na piosenki, hity, które powodują, że energii w pracy wam na pewno nie zabraknie? A na urlopie? Tym bardziej. Właśnie zaczęliśmy te zamówienia realizować. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witajcie.

0: Jak za tydzień o tej porze spotkacie się w szkole z panem woźnym, to koniecznie powiedzcie mu, że myśleliście o nim za każdym razem, gdy ta piosenka o dzwonieniu dzwonkiem Ring My Bell i Age pojawiała się w Maxie. Pozdro dla wszystkich woźnych i tych, którzy będą dbali o to, żeby w szkole nam niczego nie zabrakło, zwłaszcza dzwonków o właściwej porze. Klasowy skarbnik zaprasza na nasze www.rmfmax.pl do wygrania 15 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Niskie ceny są codziennie w

0: Do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Sorry, papi, to Becky G w RMF Max. My jeszcze powiemy sorry, a nawet przepraszamy. Przepraszamy i mamite, i bebesite. Zwłaszcza jak chciałyście dzisiaj popływać we Władysławowie, albo w Jastrzębiej Górze, Karwi, w Rozewiu. Tam dzisiaj czerwona flaga na wszystkich plażach, bo fala za wysoka, ratownicy się o nas boją i bardzo dobrze, niech nas pilnują. Trochę gorzej w Darłówku Wschodnim, na kąpielisku numer 1. Sanepid ma dużo roboty. Bakteria coli w za wysokim stężeniu. Także następnym razem, jak Bałtyk poprosi o trochę coli i jeszcze przy okazji mrugnie, to pamiętajcie, że o zupełnie inny typ coli Bałtykowi chodziło.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
12: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Na plaży z ekipą.
17: Na formę.
18: Na zdrowie.
16: Na gorąco.
18: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
15: Nad Kujawami nadal obserwujemy sporo błękitu. Teraz termometry pokazują 23 stopnie, czyli dzisiejszy maks. W ciągu nocy będą to okolice jedynie dziesiątki. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas sprzyjające. Nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę odrobinę cieplej, 24 kreski, w czwartek podobnie, w piątek nawet 27 w cieniu, a weekend chłodniejszy i deszczowy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
20: RMF Max.
21: RMF Max Włocławek.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już

0: 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce,
1: jak wieczór na rolkach,
2: jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.
4: Mamy 15 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale w danych GUS-u widać spadek bezrobocia. Skąd taka rozbieżność?
5: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę.
4: Tłumaczył Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Letnie brzmienia dobiegają końca. Przed nami finałowy koncert tegorocznej edycji cyklu. Z szybkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max.
6: Finał Letnich Brzmień zostanie zorganizowany 29 sierpnia na Starym Rynku. Przed włocławską publicznością wystąpią zespoły LOR, Strachy na Lachy, a także Happy Set. Ukoronowaniem wieczoru będzie prezentacja koszykarzy oraz sztabu szkoleniowego Anwilu Włocławek. Finał Letnich Brzmień rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30.
4: Tyle od Bartka Sekleckiego. Po południu w RMF Max mamy coś dla fanów modelarstwa i fantastyki we Włocławku. Filia numer 11 organizuje warsztaty z malowania figurek. Spotkania zaplanowano na piątek 18 września oraz środę 23 września w godzinach od 15 do 17. Pędzelki w dłoń i do zobaczenia w bibliotece.
7: Uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z pędzlem, farbami i stworzą własne unikalne miniatury. Warsztaty są realizowane w ramach projektu Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką finansowanego przez miasto Włocławek,
4: mówiła Justyna Kwiatkowska z włocławskiej Książnicy.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Polskie siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w cyklu Mistrzostw Europy. Mecz miał być łatwy, ale rywalki zaskoczyły, co mogło skończyć się tiebreakiem. Dziś kolejne spotkanie i nie mniej wymagające Słowenki.
9: Z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0. I to, że postałem się tak Turczynką, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
8: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Początek meczu Polska-Słowenia o 18. Teraz tenis. Kamil Majchrzak na pierwszej rundzie zakończył turniej w Winston-Salem. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open odpadła też rozstawiona z numerem 20 Katarzyna Kawa. Xabi Alonso z udanym debiutem w roli trenera Chelsea Londyn. Jego drużyna pokonała Fulham 3-2. W pierwszej lidze zwycięstwo zanotowali też piłkarze Ruchu Chorzów, pokonując 1-0 Stal Rzeszów. Czas na transferowe newsy. Reprezentant Polski Kamil Grabara bliski dołączenia do Juventusu Turyn. Bramkarz ma być wypożyczony z Wolfsburga z opcją wykupu. Z poznańskiego Lecha odchodzi napastnik Brian Fabiema, a do Tottenhamu z Manchesteru City przenosi się brazylijski skrzydłowy Savinho.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: W ten wtorek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, dlatego jeśli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z pogody. Zachodni wiatr nie jest za bardzo odczuwalny i nie będzie dokuczać pieszym. Podmuchy osiągają teraz około 30 km na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 23 stopnie. W nocy ponownie zrobi się zimno jak na sierpień. Czeka nas zaledwie dziesiątka. Słońca jutro od rana będzie sporo. Potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać nie powinno.
3: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
10: Hity na maksa. 3 minuty po 15, a ja odkryłam dzisiaj, że pierogi z mikrofalówki w pracy są dobre.
11: Niemożliwe.
10: Nie trzeba odsmażać.
11: Dopiero teraz?
10: Dziś.
11: Wow.
10: Kapustka.
11: W oparach kapusty witamy, Michał Siwek.
10: Justyna Borycka, cześć.

0: Robin Schulz i Barbs na 15 po trzeciej to Better Times w RMF Max. Jedziemy z tym wtorkiem. Jedni już na oparach pewnie o tej porze w pracy. Różnie może być, ale to się za chwilę dowiemy, co wam po głowie chodzi.
1: Dowiemy się, na razie podany przez Justynę rozkład jazdy, czyli jazda z wtorkami.
0: Tak.
1: A my was pytamy... Stop!
0: O czym teraz myślisz?
1: Ale tak na poważnie, bo czasami jakaś taka... Jedna mała myśl potrafi tak spitolić gdzieś po prostu na bok, gdzieś w swoje w ogóle rejony.
0: Tak, a my robimy wszystko, żeby ją uchwycić.
1: Orientujesz się, że ona ci uciekła i gdzie ona tak naprawdę uciekła. I właśnie to chcemy teraz złapać. Gdzie były wasze myśli w momencie, kiedy padło stop?
0: Messenger RMF Max. Tutaj wysyłacie wiadomości. O czym teraz myślicie? A do zgarnięcia za te najciekawsze, najpiękniejsze myśli. 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: Piszcie na Messenger RMF Max albo zostawiajcie głosówki. RMF Max.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
2: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
3: Volkswagen. Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z Helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: kochanka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No zbliża się powrót roku szkolnego, więc nic dziwnego, że Emil też o roku szkolnym i o lekcjach myślał. Siemano, Emil.
2: Cześć, Emil. Witam.
1: Poczekaj, Emil, bo ciebie w ogóle nie słychać.
3: Tak,
1: czy ty jedziesz
3: tak
1: przez jakieś...
3: Tak się troszkę przerywało, no.
1: Czy jedziesz przez jakąś głęboką łazienkę?
2: Nie. Chwilowo straciłem dźwięk.
3: Okej, okay, dobra, ale spróbujemy jeszcze cię wypytać o te twoje wakacyjne myśli, bo bardzo nas rozbawiła twoja wiadomość. Opowiesz wszystkim teraz ładnie, jak w szkole?
2: No jak najbardziej. Przypomniało mi się po prostu, jak na fizyce w szkole średniej nauczyciel mówił o napięciu, żebyśmy wszyscy zapamiętali, o co chodzi w napięciu, i opowiedział nam taką bajkę. Napięciu napadło 10.
1: Dobra, Emil, to teraz pytanie za 100 punktów. O co chodzi w napięciu?
2: W napięciu chodzi o to, żeby było 5.
1: No nie, okay. No to super zapamiętałeś. Nie, nauczyciel naprawdę może być z siebie zadowolony i dumny. Nieważne, Emil. Najważniejsze, że na 4 masz wejścia do Energylandii.
3: Tak jest. I tam myślę, że lekcje fizyki będzie można doświadczyć na własnej skórze po prostu, no.
2: Super, bardzo się cieszę. Wspaniały dzisiaj jest dzień. Końcówka wakacji, tego mi było trzeba.
3: Pięknie.
1: Klasunie, jak spotkasz natomiast tego nauczyciela, to po prostu mu powiedz, że dobrze wygląda i nie wdawaj się w szczegóły, dobra?
2: Jak najbardziej. Myślę, że niedługo będę się z nim widział, bo mieszka niedaleko mnie. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Taki leciutki klimat w tym numerze chcielibyśmy podbić równie lekkim klimatem upływającego czasu.
1: Bardzo leciutki.
0: Leciutki to jest Alan Walker i Ava Max przed chwilą w RMF Max, a ten stoper tyka.
1: Stoper tyka nie tylko do końca pracy, ale też... To są ostatnie minuty, ostatnie 10 minut, żeby dzisiaj się zgłosić do zabawy Casa de Palma. I co wam z palmy spadnie, to się przekonamy niebawem, bo będziemy dzwonić. 26 palm do wyboru, tam oczywiście 15 tysięcy złotych, ale też głośniki JBL, Instaxy i różne inne fajne nagrody. No tylko trzeba się zgłosić teraz.
0: No i dostaliśmy info, że jeżeli zgłosicie się w ciągu najbliższych 10 minut, no to razy 500 mnożymy.
1: Tak jest. To runda bonusowa.
0: Jak 500, to jest co innego niż 500.
1: Nie, no 500 pomnożymy.
0: My mnożymy 500.
1: Nie wiem jak inni, ale my mnożymy 500 i to jest ostatnia szansa, żeby dzisiaj jeszcze się zgłosić i powalczyć o 15 tysięcy złotych. Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 tysięcy.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
10: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Ten wtorek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, dlatego jeśli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z pogody. Zachodni wiatr nie jest za bardzo odczuwalny i nie będzie dokuczać pieszym. Podmuchy osiągają teraz około 30 km na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 23 stopnie. W nocy ponownie zrobi się zimno jak na sierpień. Czeka nas zaledwie dziesiątka. Słońca jutro od rana będzie sporo. Potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać nie powinno.

0: Bledka. Pięknie brzmi o tej porze w RMF Max. A Michał mi obiecał, że zabierze nas na dożynki w Chorzelach.
1: Tak było.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Dożynki w Chorzelach, które zostały brutalnie przerwane po tym, jak Stenbein odjechał.
0: Co? Co odjechało?
1: Stenbein, pewnie zastanawiasz się, co to jest. Ja z przyjemnością tłumaczę i objaśniam.
0: Nie mogę się doczekać, no.
1: Święto mleka i chleba w Chorzelach. Tam dyskoteka. DJ prowadzi ją z kombajnu zaparkowanego obok sceny. I to jest właśnie Stenbein.
0: Rozumiem, że były to naczynia połączone w jakiś sposób.
1: Dokładnie tak. I ten kombajn był sztywno połączony ze stelażem sceny. Więc jak właściciel kombajnu uznał, że na niego pora, no to jakby po prostu odjechał z całą sceną za sobą, a potem jeszcze jak gdyby nigdy nie zajechał na stację benzynową.
0: Coś pięknego, no. Mówią, że osiągnąłeś sukces, jeśli nie odróżniasz pracy od zabawy, nie? No to panu chyba się w życiu udało jednak.
1: Tak, gratulujemy panu z całego serca.
2: RMF Max.

0: sama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Witajcie w RMF Max Włocławek. Sprawdzamy prognozę pogody, co nas czeka jeszcze dzisiejszej nocy. No będzie to piękna noc, bardzo pogodna. Jesteśmy w tej szczęśliwej części kraju, trzeba powiedzieć. Temperatura spadnie do około 12-13 stopni i może to nie jest najwyższa temperatura w Polsce, ale za to będziemy mieli bardzo pogodny poranek. Od 6 rano piękne słońce na niebie, choć zaledwie 12 stopni na termometrach. Potem oczywiście słupki rtęci będą piąć się w górę aż do 22 stopni.
1: Ciepło, cieplej.

Na Maxa, witajcie po 18 w RMF Max. Dzisiaj będzie o śliwkach, będą też bilety na Fire Festival i będzie dużo dobrego bitu. A na starcie naszego spotkania nasi. Gibbs, Kukon i Jonathan pewnie też lubią śliwki. Ty masz?

tańczyła nawet twoja mama. Wyobraź sobie, twoja mama i jeszcze tata może też tańczą do Explosion. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć koszmarów. Przemek Grabowski z wami. Co tam u was dzisiaj właśnie przez cały dzień? Dajcie znać SMS-em 3001. Jak się czujecie, to robicie. Kto może na budowie, a kto może jeszcze w trakcie żniw, na traktorze, na tym wielkim kombajnie, bo jeszcze tam trzeba trochę pokosić. To ja wam powiem szybko, co u mnie. No nos mi się ostatnio zapchał po wolnym, ale przyznaję się, skusiłem się. Wszedłem do tego bardzo zimnego Bałtyku. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle i nie słychać aż tak. Żeby wam to osłodzić, to będę miał dla was bilety na Fire Festival dzisiaj. Trzeba zaliczyć, można zaliczyć jeszcze jeden i to będą do wygrania podwójne karnety na 3 dni na Fire, tak więc numer SMS-y 3001 na pewno się przyda za ten zapchany nohal. Taka petarda teraz u mnie, moja osobista jedynka tego tygodnia, przyznaję się, ja mam ciarki, Swedish House Mafia, Lykke Lee w RMF Max, Happiness is so sad.

0: Ale fajnie to przerobił, naprawdę. Aicz, nowa wersja Disco Classic, Ring My Bell 2026. To taki dobry numer na Before przed kolejnym festiwalem. To nie koniec sezonu. RMF Max zaprasza na kolejny Fire Festival w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim. Między innymi na scenie headlinerzy to w piątek BDOS, w sobotę Alan Walker, w niedzielę DJ Snake. No i jeszcze lista jest długa. I mam dla was bilety. Mój numer SMS-y to 3001. Można także na Messengerze RMF Max. Słuchajcie, pogadajmy trochę. Z czym generalnie kojarzą wam się festiwale? Z czym kojarzy ci się festiwal? Bo ja wiem, że niektórzy mogą kojarzyć szczęście, radość, przyjaciele, muzyka i w ogóle, a niektórzy mogą kojarzyć długie kolejki do toalety, długo trzeba czekać na zapiekankę, tak więc z czym kojarzy ci się festiwal? Daj znać na Messengerze RMF Max albo SMS-em, koszt jak zwykłe wiadomości 3001. Czekam na was teraz.
1: RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
9: Klub Jastrząb zaprasza na czwartą rundę Mistrzostw Polski Strefy Północnej w motokrosie. Już w niedzielę 30 sierpnia ryk silników wstrząśnie Lipnem. Zobacz w akcji najlepszych zawodników. Czeka na ciebie także strefa gastronomiczna. Prawdziwe emocje na torze przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie. Start godzina 12.
2: I po reklamie.

0: Pięknie tutaj nam wleciało Angels od Morandi. Aniu, witam cię w RMF Max. Jak się masz, jak tam wtorek?
1: No fajnie, u nas słoneczko.
0: We Wrocławku, jakby ktoś nie wiedział gdzie. Fajnie o tej porze. Aniu, pytam dzisiaj o skojarzenia z festiwalem. Generalnie ludzie mają bardzo pozytywne. Oczywiście niektórzy piszą, że długie kolejki do toalety, że czasami woda za droga. A jak u ciebie? Jak festiwal, to jakie wspomnienia?
1: Tak, no właśnie przede wszystkim mnie się kojarzy ze skakaniem, bo lubię sobie poskakać i poszaleć trochę do muzy mocnej.
0: Ekstra.
1: No i później jest oczywiście, niezależnie od pogody, czy pada deszcz w ogóle, to jestem spocona totalnie, a później to dzwonienie w uszach, takie charakterystyczne.
0: Tak, ja też to lubię, naprawdę, przez kilka dni czasami to się utrzymuje. Ania, no to teraz szybkie pytanie, słuchaj. BDOS, Alan Walker czy DJ Snake, który z nich jest obecnie na liście Hot Bands? To są headlinerzy Fire Festivalu.
1: No oczywiście, że Alan Walker.
0: Jest, tak, dokładnie. I będzie w sobotę i masz swój karnet na cały weekend dla ciebie i osoby towarzyszącej. Super, szykuj już buty. Ania, kogo pozdrawiasz?
1: Naprawdę, kochany, pozdrawiam wasze radio przede wszystkim serdecznie. No i mojego męża, który mam nadzieję, że ze mną pojedzie.
0: Na pewno pojedzie. Teraz Margaret, ono też chce być na liście Hot Bands. Nowość, Prima Ballerina.

0: ja też tak spróbuję.
1: On jest lepszy, Jason Derulo, DJ Goya, Michiko, hit tego lata w RMF Max. Zdradzę wam, wszystkie dziewczyny naprawdę uwielbiają ten kawałek. Czy jest jakaś, która nie lubi? Ręka do góry. No nie widzę, nie widzę, nie widzę. I dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Numer SMS-y 3001 albo Messenger na fejsie RMF Max. Z czym kojarzy ci się festiwal? Gabriela pisze, że wiadomo, z odwiecznym pytaniem, czy ktoś ma pożyczyć powerbanka. Nikodem napisał, z all inclusive dla duszy. Coś w tym jest, Nikodem, rzeczywiście. A Kuba przypomina, że często też z debetem na karcie. Niestety, ale spoko, na takie problemy jest RMF Max. Możecie pisać jeszcze, z czym kojarzy wam się festiwal, bo jeszcze dzisiaj będą do wzięcia bilety na festiwal, na Fire Festival, na cały weekend do Chorzowa, na Stadion Śląski. Będę miał dla was takie karnety, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, niekoniecznie na festiwalu. RMF Max.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Akcja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Witajcie w RMF Max Włocławek. Sprawdzamy prognozę pogody, co nas czeka jeszcze dzisiejszej nocy. No będzie to piękna noc, bardzo pogodna. Jesteśmy w tej szczęśliwej części kraju, trzeba powiedzieć. Temperatura spadnie do około 12-13 stopni i może to nie jest najwyższa temperatura w Polsce, ale za to będziemy mieli bardzo pogodny poranek. Od 6 rano piękne słońce na niebie, choć zaledwie 12 stopni na termometrach. Potem oczywiście słupki rtęci będą piąć się w górę aż do 22 stopni.

Sharap, Sharap, Black Eyed Peas. Mega hit, uwielbiam wracać się do ich muzyki. Można to przetłumaczyć jako bądź cicho, albo weźcie. I nie zapominaj, że przecież, uwaga, to jest bardzo ważne przesłanie do was, żebyście nie przeoczyli, że jesteśmy w środku sezonu na śliwki. No ja dzisiaj spróbowałem naprawdę takie przepyszne polskie węgierki, bo przecież śliwki, przypomina RMF Max, wchodzą właśnie w swój najlepszy okres. I to jest w ogóle nasz polski taki super owoc, bo te śliweczki pasują do ciasta, wiadomo, do sosów też podobno, chociaż nigdy nie próbowałem takiego sosu, ale czy dodań mięsnych, no na przykład takie mięsko ze śliwką, wiadomo, zawsze the best. W ogóle śliwka to jest taki owoc, który rano może też trafić do owsianki, a wieczorem na przykład, też mam pomysł, słuchajcie, do knedli. Nigdy nie robiłem, ale wiem, że są takie knedle ze śliwkami, a w ogóle te takie surowe to są najlepsze. No i teraz mamy środek sezonu. To co? Jutro wszyscy lecimy po śliwki. Ja też tutaj w RMF Max dzisiaj jeszcze mam kilka śliwek. Idę na śliweczkę i posłuchamy teraz Oskara Cymsa. Jego nowość, on pewnie też uwielbia i zajada się śliwkami. Śpiewa teraz Bez końca.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
8: Weekend pełen emocji w centrum handlowym Wzorcownia. W piątek o 21:00 startuje jubileuszowy 10. Włocławski Bieg Nocny. Zapraszamy na rozgrzewkę i liczne atrakcje przed 5 kilometrami biegu, nordic walkingu i sportowych emocji. W sobotę bezpieczny powrót do szkolnej przygody, a w nim spotkanie ze służbami mundurowymi oraz zakupy premiowane nagrodami. Zapraszamy od 12:00 do centrum handlowego Wzorcownia.
9: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Cześć, RMF Max Włocławek. Co tam będzie nas czekało jeszcze dzisiaj w pogodzie? No, od tego momentu słupki rtęci mówią już lecimy i mają na myśli, że lecą w dół. Temperatura tej nocy sięgnie nawet 12 stopni, ale co warto podkreślić, czeka nas bardzo pogodny poranek. Będziemy mieli 12-13 stopni w okolicach godziny 6 rano i pełne słońce. Trochę później pojawi się więcej chmurek, ale temperatura podskoczy nawet do 22 stopni.
2: Witajcie, o 19.00 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Dzień polskiej żywności jeszcze mamy, a kto dba o naszą polską żywność? Oczywiście traktorzyści, kombajniści, bo żniwa jeszcze trwają. No to pozdrawiam wszystkich, może chcielibyście na festiwal po tych żniwach. Można to załatwić, bo będę miał dla was bilety na Fire Festival jeszcze w tej godzinie. A po żniwach dożynki. No ten numer też się nadaje na dożynki. Topic Becky G.

jest 10 na 10. Moonlight i Fordo, ten numer to też jest 10 na 10. No i więcej takiej nuty dzisiaj po 21 w jeszcze wakacyjnym Max Party. A ja w złotej godzinie po 19, jesteśmy w tej złotej godzinie, pytam was także, z czym kojarzy wam się festiwal? Można SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo na Messengerze RMF Max, wskakujcie na Face'a również. Marek napisał, o godzinie 3 po festiwalu chrupki czy parówki, gdy głodek puka, osiągają rangę krewetek na masełku z czosnkiem. Marek, dokładnie tak jest, a jeszcze trzeba za to płacić i trzeba czekać. Dominika pisze, że dla niej festiwal to święto wolności i zabawa bez obawy, że ktoś ocenia. To prawda, na festiwalu można być sobą. RMF Max zaprasza was na najciekawsze festiwale tego lata, no i jeszcze w tej godzinie będę miał dla was bilety na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Teraz The Weeknd, tam jest The oczywiście, The Weeknd.

Kosta, Gipsy, Go i For Money. Świetny kawałek, ale zanim się skończy, to RMF Max zaprosi Was na kolejny festiwal. W najbliższy weekend Fire na Stadionie Śląskim będzie nasza ekipa i Ty też możesz tam być. Z czym kojarzy Ci się w ogóle festiwal? Możecie pisać SMS-owo na 3001 albo na Facebooku RMF Max. Kuba napisał fajnie, że festiwal to kojarzy mu się z Tinderem na żywo. Serio, bo w żadnym momencie swojego życia nie poznałem tylu nowych znajomych, co w festiwalowej kolejce po napoje. Wiadomo, no i dziewczyny, tak, fajnie się prezentują, najlepiej zawsze na festiwalu. Czy festiwal to jest odpowiedni czas i miejsce, żeby znaleźć sobie żonę? Kuba, powiem Ci, że znam takie przypadki. A z czym Tobie kojarzy się festiwal? Daj znać SMS-em na 3001 albo na Messengerze RMF Max. Kolejne wejściówki podwójne na cały weekend do wzięcia jeszcze w tej godzinie, a za kilka chwil ugraby nowość, także taka festiwalowa od Armina Van Burena, jego Everlasting.

0: Si antes te hubiera conocido, Karol G. Pewnie Asia też lubi. Witam cię w RMF Max, Asiu.
1: Cześć.
0: Dzisiaj rozmawiamy o festiwalach. Możesz mieć bilety na kolejny, na Fire Festival w Chorzowie, Stadion Śląski, na bliższy weekend. No i z czym tobie kojarzy się festiwal?
1: No, mi tak jak w SMS-ie kojarzy się jednak zwiększoną ilością pracy.
0: Asia napisała właśnie, że ma więcej pracy, bo zawsze jak zbliża się festiwal, to ty masz więcej klientek na rzęsy i stylizację. Wszystko jasne, dziewczyny muszą wyglądać. Tylko takie pytanie, a faceci też się zgłaszają na przykład na, nie wiem co, na farbowanie brody?
1: Dwunastoletniej, niestety nie miałam żadnego faceta.
0: Na rzęsy.
1: Namawiałam nawet swojego, ale...
0: Okej, okay, ale na brodę można wpaść do Asi. Asiu, słuchaj, uwaga, podchwytliwe pytanie. Gwiazdy Fire Festivalu, Louis Villain, Dimension i Zalia. Kto z nich jest w tej chwili w zestawieniu listy Hot Bands?
1: Louis Villain.
0: Jeszcze raz strzelaj, kolejny strzał.
1: Zalia,
0: brawo,
1: się,
0: dokładnie
1: Zalia.
0: Tak, na którym miejscu dowiemy się po 20. Masz swój podwójny karnet na 3 dni na Fire 2026, Stadion Śląski. Asia, zrób sobie wtedy wolne, naprawdę musisz mieć także czas dla siebie w końcu po tej robocie. Kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam was wszystkich i dziękuję bardzo.
0: Widzimy się, ekipa.
1: I moje wszystkie klientki.
0: Zapraszamy także klientki, ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Asiu, miłej zabawy.
1: Dzięki, cześć.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Zawsze są lepsze czasy. Robin Schulz w najlepszej formie wrócił do muzyki. Mega nowości w RMF Max, Better Times. Lepsze czasy są zawsze na festiwalu. Z czym kojarzy ci się festiwal? Dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Numer SMS 3001 albo Facebook RMF Max. Szczepan napisał, że jemu to kojarzy się z ufajdanymi z kurzu i błota białymi bucikami, których kolor przybiera bardziej grafitowy. To prawda. Trzeba uważać. Na taki festiwal to najczęściej mieć plan B. Coś fajnego, wygodnego, jakieś trampacze, ale czasami kalosze też się przydadzą. I słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu też będę miał dla was bilety na Fire Festival w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim, a za chwilę w RMF Max po szybkiej prognozie pogody. Wrócimy do archiwum listych obłęd. Wiecie, co odkopałem? Numer, który był na miejscu pierwszym w czasie, kiedy nie było jeszcze Instagrama. Tak, kiedyś nie było Instagrama, wyobraźcie sobie. 2000, no już nie będę mówił, który rok, ale 2000, jeszcze nie 10, czeka Antua Klamaran i jego hausowe Złoto, czyli Gold. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Cześć, RMF Max Włocławek. Co tam będzie nas czekało jeszcze dzisiaj w pogodzie? No, od tego momentu słupki rtęci mówią już lecimy i mają na myśli, że lecą w dół. Temperatura tej nocy sięgnie nawet 12 stopni, ale co warto podkreślić, czeka nas bardzo pogodny poranek. Będziemy mieli 12-13 stopni w okolicach godziny 6 rano i pełne słońce. Trochę później pojawi się więcej chmurek, ale temperatura podskoczy nawet do 22 stopni. We'll be right back.

0: fajny ten Zomber, naprawdę, ale taki z niego płaczek, prawda? My body isn't ready. Taki płaczek, ale przystojny, potwierdzają dziewczyny. Dziękuję za wasze wszystkie wypowiedzi. Dzisiaj z czym kojarzycie się festiwal? Kuba pisze, że festiwal to wolność, bo to kilka dni bez codziennego rytmu zegarka i obowiązków. To prawda, Kuba. Dominika dodaje, że to przede wszystkim wspomnienia. No tego mi brakowało, bo czasami jedna piosenka usłyszana po kilku latach potrafi natychmiast przenieść człowieka z powrotem pod festiwalową scenę. Jasne, tak jest. No i jeszcze powracające ciarki, wspomnienia, dokładnie. Będziemy tworzyć nowe wspomnienia, bo jeszcze jutro też będziecie mogli wygrać ugrapy po 18:00, wyjściówki na Fire Festival na najbliższy weekend na Stadionie Śląskim. Będzie się działo, będzie tam ekipa RMF Max, a dzisiaj wieczorem też się będzie działo, bo od 21:00 jeszcze wakacyjne przecież Max Party, wkroczy Rough Mix, potańczymy, a za chwilę nowe wydanie listy Hop Bands na wakacjach. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto sobie wyjść.
1: Słuchacie RMF Max, Włocławek. Czas najwyższy zaplanować sobie rozrywkowo ten tydzień, bowiem no jest to ostatni tydzień wakacji, a zatem z przytupem warto je zamknąć i będzie można to zrobić choćby na Starym Rynku już w tę sobotę od godziny 17:30. To zdecydowanie największe wydarzenie muzyczne tego tygodnia we Włocławku, czyli finał letnich brzmień. Zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set wystąpią dla was specjalnie na żywo. Bardzo dobry zestaw dla osób, które lubią alternatywy.

0: Bigo Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Gostyninie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek, ulica Nowa 8, Gostynin. Teddy, pełen pomysłów.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: na imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Witajcie po 20 wciąż na wakacjach. Przemek Grybowski z wami. Sprawdzimy w tej godzinie, co się gra, czego się słucha, co nowego w RMF Max. Pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło wciąż z nami.

i pojawić się na imprezie z sufitu, dosłownie zjeżdżając na linię. Taki z niego wariat. Jego nowość What a Life z zaproszeniem na Max Party od 21:00, wtedy jeszcze więcej takiego bitu. Mamy końcówkę sierpnia i już teraz można robić dyskusję sobie wieczorowo. Kto ma największy hit lata? Czy to także ten kawałek? David Guetta i Alok na 9. Run Run River.

Fly High o lataniu wysoko. No jest wysoko, jest na miejscu ósmym. Może być bardzo wysoko. To Tobi Romeo. Zróbcie głośniej, bo teraz numer, który niedługo też może być bardzo wysoko. Nasza premiera dzisiaj w RMF Max. Wraca Topik w zestawieniu niedawno na szczycie. Na miejscu pierwszym jego Sorry Papi z Becky G. A dzisiaj premierowo Topik i ekipa Carte Blanche. No tak bardzo przyjemnie i wciąż wakacyjnie. Po raz pierwszy w numerze Lucky Ones.

0: tylko kochaj mnie, trudno się nie zakochać w tej dziewczynie. Ja też to czuję. Zalia czeka na wasze głosy na liście Kobenc i jedynkę w tym tygodniu myślę, że zdecydowanie zasłużyła. Wskakujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje imprezowe Michiko, DJ Goja i Jason Derulo.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Tego jeszcze nie było. W Silver Optik zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optik i zobacz różnicę.
10: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optik spółka z o.o.
11: I po reklamie.

To czy ten numer doczeka się w końcu debiutu w zestawieniu? Jubel ze Szwecji, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz Hurzel Francja, który przyznał się kiedyś, że tak naprawdę to swoją karierę w showbiznesie zaczynał od nagrywania kaset z hitami muzyki house. Pamiętacie? Kto pamięta? Jak jeszcze ktoś pamięta kasety, to naprawdę czas na badania profilaktyczne. Hurzel też pamięta. Moving to the Sun to dzisiaj pierwsza piątka.

0: Jak brzmi muzyka? No właśnie tak, Music Sounds od super przyjaciół z Berlina, to bracia przyjaciele tak naprawdę, Fast Boy, uwielbiają wracać do Polski, grali tutaj na niejednym festiwalu, no i może jutro już pojawią się w zestawieniu najważniejszych hitów wciąż na wakacjach. Głosujecie na rmfmax.pl, otwieramy wielką trójkę, tutaj White i jego ekipa, to coś.
1: RMF Max. Numer 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

kwiaty we włosach, taki trochę flower power, Tame Impala, to może być jego drugi wielki sukces na liście Hot Bands. Luzę, kolejna premiera. Dzisiaj potwierdzono, że Tame Impala wróci w przyszłym roku na festiwal Open Air. Co wy na to, kto głosuje? rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj White i Przyjaciele w numerze To Coś, na drugim już Alan Walker, Ava Max, Fight i na miejscu pierwszym w końcu, bo wracają na sam szczyt, bracia z Brazylii, jedynka listy Hot Bands. Dub Dogs w numerze How Does It Feel. One. One. One. One.

0: I właśnie tak imprezowo wkraczamy na miejsce pierwsze listy Hobbens, Dub Dogs, ponownie na szczycie zestawienia. Zostańcie z nami, za chwilę startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Na co możemy szykować się we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkowe wydarzenia na zakończenie tego lata? No to już sprawdzamy to wszystko w Tour de Club w RMF Max. Sobota, Stary Rynek i finał letnich brzmień 2026. Na scenie pojawią się zespół Happy Set, będą także Strachy na Lachy i wspaniale bujająca kobieca grupa Lore ze swoimi delikatnymi popowymi piosenkami. Skarbiec Fajansu z kolei zaprasza na pracownię skarbów, czyli rodzinne warsztaty kreatywne. Wszystko związane z włocławskim fajansem, rzecz jasna. I do tego jeszcze warto pamiętać, że w okolicach Zawiśla będzie można wybrać się na spacerek z przewodnikiem. Sobotnie zwiedzanie i poznawanie historii Włocławka to jest też jedna z tych rzeczy, którą będzie warto zrobić na zakończenie wakacji. I jeszcze nocne granie z taktykiem na zakończenie wakacji w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Planujcie dobrze kalendarze i przede wszystkim pamiętajcie, to jest ostatni weekend tych wakacji. Bawcie się dobrze!
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

21, no ciemno już o tej porze, ale spoko, spoko, u nas wciąż wakacyjne Max Party, są z wami dzisiaj Przemek Grabowski i DJ Raf Mix, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, mamy klasyki, mamy hiciory, mamy nowości, teraz objawienie świata muzyki house, D.O.D. i Easy Bizu, poznajcie tego gościa, bo

0: tobą na chacie. Daria Zawiałów na naszej imprezie. Kto na chacie, a kto może pod namiotem, no to pozdrawiam wszystkich gorąco. Fajnie, że biwakujecie razem z nami. Za chwilę dorzucimy tam do waszego ogniska na biwaku, bo w kolejnym secie w Max Party pojawi się nowość od Axwella. On też zalicza bardzo przebojowe wakacje, także te festiwalowe. Czeka Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.

nasze złoto na wtorkowej jeszcze wakacyjnej imprezie. To jest nasze Max Party i mam pozytywne tym razem wiadomości dla wszystkich, którzy boją się wejść do Bałtyku, bo woda zimna, wiadomo. Słuchajcie, teraz nie jest tak źle, naprawdę, bo pod koniec sierpnia Bałtyk często jest cieplejszy niż na początku wakacji. Woda nagrzewa się znacznie wolniej niż powietrze, ale też wolniej oddaje zgromadzone to całe ciepło, czyli nasze morze potrzebuje 2 miesięcy, żeby wreszcie powiedzieć: dobra, można wchodzić, teraz można wchodzić, tylko no, wiecie, niekoniecznie o tej porze. Teraz to tańczy, kto tylko może, Pitbull i T-Pain otwierają nasz kolejny set w RMF Max.

Sorry Papi, hit tego lata bez dwóch zdań, to Topiek i Becky G. A teraz o nowym trendzie tych wakacji. Okazuje się, że podróżniczym trendem tego roku stają się, uwaga, supermarkety, bo turyści coraz częściej zaglądają do lokalnych sklepów spożywczych na wakacjach, żeby zobaczyć sobie, co naprawdę jedzą mieszkańcy danego kraju. Przyznajcie się, robimy to, bo jest po prostu taniej niż za granicą w restauracjach. Jennifer Lopez to chyba oszczędzać nie musi. Macie ją teraz, śpiewa dla Aloka, nasza nowość w RMF Max, Everything is Fine.

0: Ty masz świetny kawałek, Gipsy Cook, one zamykają nasz kolejny set, nie ostatni dzisiaj wieczorem w Max Party. A co macie właśnie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie nam znać SMS-em na 3001, czekamy na muzyczne inspiracje. 3001, co na naszej imprezowej playliście? No zostańcie z RMF Max, żeby się przekonać, bo my się dopiero rozkręcamy.
1: Słuchacie RMF Max, a to jest Tour de Club, w którym sprawdzamy najlepsze rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień, ostatni tydzień wakacji. No i jednym z najlepszych wydarzeń z pewnością będzie Sunset Square w Gdyni, na którym pojawią się Met Me, Ferry Corsten, Above and Beyond, czy choćby Cosmic Gate. Jest tutaj szansa, aby poimprezować zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale także w Chorzowie. Fire Festival będzie się odbywał na Stadionie Śląskim. Tutaj z kolei pojawią się Alan Walker, DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, a skład uzupełnia także Kungs. Do tego Three Era Festival, czyli no spotkanie dla miłośników hip-hopu, Małpa, Włodymiły, ATZ. To wszystko będzie odbywać się przy ulicy Elektryków w Gdańsku. Line-up jest mocny i warto go sprawdzić. A ci, którzy przebywają w południowej części Polski, powinni koniecznie udać się na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To tam zagrają Mrozu, Vito Bambino, będzie także Kaśka Sochacka, czy specjalny projekt Babie Lato, w którym zagrają na żywo Katia Bela czy Natalia Grosiak.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują beat